0: klubu wolno. Oni się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała.

0: Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Dzisiaj znowu, bo ostatni czwartek mieliśmy program specjalny z okazji Bożego Ciała. Jesteśmy w Kafarnaum, czyli mieście, które do dzisiaj reklamuje się jako dom Jezusa, i tam tym razem Jezus spotyka człowieka imieniem Mateusz. Czy to jest ten sam Mateusz, którego Ewangelię czytamy?
1: Więc odpowiadając tak, to jest ta sama osoba, tak? Czyli Lewi z Kafarnaum to jest autor Ewangelii. No nie... jest Mateusz apostoł.
2: Tak, ja się nie zgadzam, bo...
1: Ale na szczęście zgadza się Klemens, aleksandryjski papież i ojcowie Kościoła.
2: No tak, ale
1: to,
2: my mamy...
1: To z tobą się jakoś poradzimy. O. Ważniejsze, że tradycja nam podpowiada.
2: Dobra, ja mówię, dobrze, bo ty twierdzisz, że kata...
1: Ja twierdzę,
2: że to, kata
1: co, ja
2: według,
1: powtarzam, co mówią ojcowie Kościoła.
2: Czyli, że znał świetnie Platona, dialogi.
1: Tak. Znaczy, no, tego nie twierdzą ojcowie Kościoła, ale...
2: Nie twierdzą, ale nauka twierdzi dzisiejsza i my to już wiemy, że autor Ewangelii...
1: Ale to nie jest pytanie o Platona, bo ja wiem, że to ciebie zawsze ciągnie w tę stronę, tylko pytanie jest o to, czy to jest ta sama osoba.
2: Tak, ale nie autor bezpośrednio.
1: No ja pytanie jest o osobę. A, to jest ta sama osoba?
2: No
1: to
2: tak,
1: odpowiadajmy na
2: tak.
1: pytania, które są nam zadawane.
2: Tak, ale przed chwilą powiedziałeś, że to autor właściwy.
1: Także Ewangelii, co twierdzi papież i Klemens Aleksandryjski.
2: No to ja mówię, że
1: jako
2: nie.
1: teolog Kościoła Rzymskokatolickiego, tak, no ja jestem mówię, wierny nie. nauczaniu Kościoła Katolickiego.
2: Że nie jest autorem, natomiast jest źródłem przekazu, bo to, że interpretujesz, że kata Lukan, kata Joannen, kata Markon, że to on usiadł i napisał dosłownie, czy coś takiego, a według... Nie może znaczyć,
1: to
2: że...
1: Są to, jest, różne rzeczy.
2: To są dwie różne
1: to
2: rzeczy.
1: To są dwie różne rzeczy.
2: Moim zdaniem nie jest w sensie dosłownym i ostatecznym tej wersji, którą my mamy, autorem Ewangelii Mateusza. To żebyśmy to wiedzieli. Natomiast to jest ten sam. I on stoi niewątpliwie, znaczy niewątpliwie, i to jestem w stanie przyjąć, u początku przekazu. Przekaz to jest tradycjo, więc u początku tradycji tak, to jest ten sam. Więc nie jest nadużyciem, że... Znaczy najlepiej powiedzieć tak, jak jest tytuł. Jest to według... Mateusza i proszę zobaczyć, według Mateusza może znaczyć z perspektywy Mateusza, to jest według Mateusza, może znaczyć według, czy on jest u początku, u tym impulsie, natomiast ostatecznie

nadużyciem, że, znaczy najlepiej powiedzieć tak, jak jest tytuł. Jest to według Mateusza i proszę zobaczyć, według Mateusza może znaczyć z perspektywy Mateusza. To jest według Mateusza, może znaczyć według, czy on jest u początku, u tym impulsie, natomiast ostatecznie

0: Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej. Ja chcę Państwu pokazać, ponieważ on mi bardzo jest bliski, ten obraz, ponieważ ja łączę teologię z naukami o zarządzaniu, a dla mnie Mateusz jest takim patronem ekonomistów, celników, zajmujących się pieniędzmi, zarządzaniem. I to jest ważna postać. Więc, szanowni Państwo, kim był celnik? Bo my mamy taką perspektywę, że trochę mylimy pewne rzeczywistości i oczywiście nakładamy czasy teraźniejsze na rzeczywistość, która była wtedy, prawda? To jest naturalne, bo jak mamy mieć inną wizję, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić. Wstaje wczesny świt. Kafarnaum już żyje. Rybacy już wracają z jeziora, czyli być może apostołowie już łowią i już wracają, bo przecież wczesny świt to już jest koniec łowienia. Handlarze rozkładają towary, czyli to, co zostało złowione, są rozkładane, ludzie to kupują, jest po prostu wrzask, unosi się kurz, jest zapach ryb, takiego gorącego chleba. Jak ktoś z Państwa był, nie wiem, na Sycylii, Sardynii, w takich wyspiarskich, ciepłych klimatach i był rano na targu, to właśnie to jest taki obraz, tak? Tam jest, tam jest Mateusz, bo on siada codziennie przy swojej komorze celnej, tak? Czyli ma taką zbitą budkę, tak? Gdzie ma tabliczkę, w której mamy zapisane pewne należności. Mamy monetę, mamy pieczęcie. Ludzie patrzą na niego z niechęcią. Jedni nazywają go zdrajcą, ponieważ pracuje dla Rzymian, pobiera podatki od ryb, od towarów, od transportu. Czasem słyszymy szepty tych ludzi, o proszę bardzo, kolaborant, grześnik, taki Mateusz, prawda, sprzedany, sprzedawczy.
1: To Volksdeutsch, zmienia, taki, prawda, nic dobrego.
0: Zmienia zdanie, a on codziennie siada w tej komorze celnej i pobiera podatki. Podatki i ludzie go omijają, osądzają. Faryzeusze pewnie nie chcą nawet na niego patrzeć. A co się dzieje? No to właśnie dzisiaj mamy ten obraz Ewangelii. Jezus wychodzi z Kafarnaum i ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w tej komorze celnej, w tej zbitej budce, gdzie mamy tabliczki, mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie muszą płacić za bardzo różne rzeczy, podatki. I Jezus nie zachowuje się jak inni, czyli nie osądza go, nie nazywa go, przechodzi i mówi do niego, pójdź za mną. I teraz uwaga, to jest tylko obraz, który w Ewangelii Mateusza, czyli według Mateusza, w tej tradycji mateuszowej opisujemy powołanie źródła autorstwa tej Ewangelii. Oczywiście my wiemy, że to musiało też się wydarzyć dużo wcześniej. To znaczy Jezus musiał przechodzić wielokrotnie obok tej komory celnej. Tak jak ostatnią niedzielę mówiliśmy, bo tam także padła nam nazwa Kafarnaum, no to przecież Jezus tam mieszka. Tam mieszka Piotr, tam mieszkają inni apostołowie, mieszka właśnie Mateusz, więc on tam chodzi, być może codziennie kupuje rybę, może mija Mateusza wielokrotnie, a może z nim rozmawiał, a może już wielokrotnie z nim rozmawiał i mieli bardzo ważne, trudne rozmowy. Może widział łzy Mateusza, a może widział to, że ktoś obraził go, zaczął go obrzucać błotem, bić go pałką, może był świadkiem różnych sytuacji, bo przecież to jest kolaborant, to jest człowiek, który część tych podatków oddaje Rzymowi. Rzymowi, który no nie przyszedł tylko po to, żeby wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, tylko jednak mamy okupację, mamy wojsko, no i mamy...
1: Nie, gorzej.
0: No mamy gorzej, tysiąc prawda? Razy i gorzej. Mamy krzyże, prawda?
1: Gorzej. I gorzej. Z butami do Świętego Świętych wchodzą, bo mamy nawet opis u Tacyta, jak to Pompejusz Wielki, jak zdobywał Jerozolimę. Jak wszedł po prostu i mamy opis. Tam nie ma nic. Pustka. Spodziewalibyśmy się jakiś posąg czy coś, ale wszedł, uwaga, z butami do Świętego Świętych. To sobie wyobraźmy, to Rzymianie po prostu krzyżują, palą ludzi żywcem, tak? Stawiają orła na świątyni jerozolimskiej, którego potem młodzi Żydzi próbują, to Józef Flawiusz pisze, oni zostali żywcem spaleni przez to. Przecież tam o Piłacie słyszymy, że on utopił, prawda, w krwią, zmieszał z krwią tych ich ofiar, Galilejczyków. Ta historia, raz niszczą świątynię. Drugi raz za Bar Kochby, prawda, w czasie wojny żydowskiej, to ja bym powiedział, że to nie jest taka okupacja, że są wojska rzymskie. Znaczy, my nie mamy skali w ogóle, jaką ohydą, jaką straszną rzeczą dla Żydów jest okupacja rzymska, która z butami, mówię, wchodzi do Świętego Świętych, a potem je niszczy. Oni wolą na Masadzie sobie żyły otworzyć. Rozumiemy, pamiętamy ten przekop Masada i tak dalej. Znaczy, my nie mamy skali do tego, jak straszną rzeczą jest obecność Rzymian dla Żydów wtedy, jaką rzeczą jest kwestia podatków, że mamy tu wizerunek Cezara. My sobie tak myślimy. Tak, że...
0: Moneta, z którą Żydzi mają ogromny problem.
1: My nie mamy skali po prostu.

0: No i szanowni państwo, i jak już my tylko rąbka próbujemy pokazać państwu, że to jest apostoł, tak? Bo my też bardzo często gloryfikujemy tych apostołów, potem mówimy, jak to jest możliwe, że w kościele tyle grzechu mówi grzesznik, który codziennie popełnia tyle grzechów, że co się w głowie nie mieści, prawda? Ale my tylko widzimy grzech u kogoś, prawda? Bo on ma być święty, prawda? Nie ja, prawda? To zakonnica ma być święta, ksiądz ma być święty, prezydent ma być święty, premier ma być święty, ale nie ja, prawda? Wszystko tak. Ma się tyczyć tylko nie ja.
1: Ale nawet jak to wiesz, to się cały czas przyłapujesz na tym, że nie wiesz i tak naprawdę tak właśnie osądzamy.
0: I takiego człowieka Jezus powołuje, przychodzi do tej komory kolaboranta, który te pieniądze oddaje z Kafarnaum do Rzymu, za to Rzym się bawi i niszczy Izrael za te pieniądze i szanowni państwo...
1: Tylko nie możesz mu nic zrobić, bo on ma za sobą, że tak powiem, zbrojnych ludzi.
0: Oczywiście, że tak. I wtedy, szanowni państwo, co się dzieje dalej? On go powołuje, ale jest więcej. Jezus wchodzi w tą rzeczywistość. I to jest też piękne, co też rozumiał papież Jan Paweł II. To były te dwie różne wizje pracy z katolicką nauką społeczną w trudnym czasie. Mamy niezłomnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówi non possumus i jest internowany. I mamy Wojtyłę, który idzie do urzędu, żeby prosić o kościół na Nowej Hucie, który staje z robotnikami, który rozmawia, który jest człowiekiem dialogu, który szuka porozumienia. I to jest właśnie ta rzeczywistość. Jezus, uwaga, więcej, powołuje Mateusza. Mateusz zaraz stanie się jednym z 12, bo my o tym zapominamy, że Mateusz jest jednym z 12. Tak? Jest apostołem, tak? Jest księciem tym apostolskim, prawda? Może nie jest tej trójce wybitnych apostołów, prawda?
1: Czyli oni byli wybitni, po prostu Jezus ich wziął.
0: Ale Jezus ich wziął, tak? I znowu, my też ich gloryfikujemy, no bo no, tam wiemy doskonale, kim oni byli.
1: Ale prawda? Szymon Zelota.
0: Szymon Zelota.
1: Ale patrz, jaki miks.
0: Zelota, mamy... który powinien zabić tego Mateusza, no, jak psa.
1: Natychmiast.
0: Prawda? Natychmiast, tak? Oni się powinni nienawidzić, prawda?
1: Znaczy, to nie jest żaden prawak z lewakiem, to w ogóle my nie mamy skali, tak?
0: I ja bardzo dziękuję proboszczowi z Katedry Ełskiej, który powiedział przepiękne kazanie właśnie o tym zesłaniu Ducha Świętego, że oni byli na jednym miejscu i w jednym czasie, że to jest cud Ducha Świętego. Bo właśnie to był cud jedności. Bo oni się normalnie nie powinni z sobą nawet sekundy zgadzać, tak? Rybak, który ciężko pracuje, ma ręce spracowane i musi jeszcze pójść oddać pieniądze Rzymowi, Zelotek, który jest, byśmy powiedzieli, takim bojówkarzem, szukającym zwady i narodowcem, i na dodatek no, kolaboranta z Rzymu, prawda? Celnika.
1: Znaczy właśnie nie narodowcem, obrońcą świętego Izraela, co jest w stanie natychmiast śmierć ponieść za tę swoją wiarę.
0: Tak jest. I Piotr jest bardzo blisko tego też środowiska, bo jest
1: to nie żaden narodowiec. To jest
2: powstaniec.
1: Ale to nie jest to znaczy...
2: Szukamy,
1: no, nie mamy, szukamy. No, nie mamy skali. No.
0: Tak. Nie mamy skali, prawda?
2: Odpowiedników.
0: I Jezus siada, szanowni państwo, jest więcej. On nie tylko go powołuje, ale on idzie do domu ich.
1: Poczekaj. Zaprasza do siebie. Tak. Moim zdaniem, poczekajcie i teraz powiem, bo to jest właśnie ten artykuł, co mówiłem, zdaje się, ostatnim razem, J. Andrew Doll, Revisiting Jesus' House, że on miał dom w Kafarnaum, zbiera te wszystkie materiały tutaj. Ja mówię, to jest ta jego teza, w kilku artykułach się pojawiła, to jest topowy, Journal for the Study of the New Testament, angielski naukowy periodyk, temu poświęcony. I przecież czytamy też, uwaga, że przyszedł do swojego miasta, u Mateusz Kafarnaum, Kfar to jest wioska, to jest jego miasto. Co czytamy? On miał jeszcze, zaprasza ludzi, przecież Andrzeja i Piotra, zaprasza do siebie do domu. W pierwszym rozdziale Łukasza, gdzie mieszkasz? Do siebie zaprasza. I wydaje mi się, że tutaj jest, w tym obrazie, jak się w niego wczytamy, jest dla mnie bardziej prawdopodobne. Ja mówię, nie streszczam tego artykułu Doula tutaj. Natomiast on zaprosił do siebie i zapraszał wszystkich innych tutaj, bo to jest styl Jezusa. To znaczy nie to tam przychodzi tak na zewnątrz i tak dalej przychodzi. Nie, właśnie problem jest, że on do siebie tutaj zaprasza. Mówię, tę perspektywę jako żywo nie jest treścią naszej wiary, że czy Jezus miał dom, czy nie miał, więc możemy w pełni ortodoksji podejrzewać czy testować hipotezę, która wydaje się teraz dobrze uzasadniona naukowo, że to jest jednak był dom Jezusa w Kafarnaum i on zaprosił do siebie nie tylko Mateusza, ale całe to towarzystwo straszne.

0: Zwrot akcji.
1: Dzień dobry kochani, cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku audycji Zwrot akcji. Dzisiaj moją gościnią jest Iwona Lis. Cześć Iwona.
2: Cześć.
1: Będziemy sobie rozmawiały z Iwoną o dużej zmianie, która wydarzyła się w jej życiu już paręnaście lat temu i zapoczątkowała wielkie zmiany.

0: zmiany w jej życiu i wtedy, i teraz. Będziemy rozmawiały o fundacji Iwony, która jest bezpośrednio związana z historią, która jej się przydarzyła. No i też o zwrotach akcji ludzi, których poznajesz w fundacji, bo jestem bardzo ciekawa też ich historii. Iwona, czy chciałabyś nam powiedzieć parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, kim jesteś?
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. Ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Ani. Jestem psychologiem, jestem psychotraumatologiem, jestem biologiem. To są takie moje, jakby to jest moje wykształcenie, ale na co dzień pomagam i służę ludziom.
0: Jasne. Posłuchamy dzisiaj dużo o twojej działalności i na czym ta pomoc polega, ale czy to było tak, że ty zawsze wiedziałaś, że będziesz pomagać ludziom? To była taka twoja potrzeba od, wiesz, dzieciaka czy nastolatki? Czy nastąpił jakiś zwrot akcji, który cię przekonał do działania?
1: Wiesz, ja zawsze gdzieś tam miałam taką nutkę służenia, pomagania ludziom. Prowadziłam zuchy, byłam w harcerstwie, więc taka społecznikowska dusza gdzieś tam we mnie grała. Ale przez wiele lat szukałam swojej drogi. Trafiłam do korporacji, tam działałam, zbierałam doświadczenie. I to była jakaś, czy ja to czułam, że to jest moje? Chyba nie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy byłam na tej drodze korporacyjnego rozwoju, nagle jeden w zasadzie dzień, jedna chwila zmieniła dalsze moje życie. To był 28 grudzień 2004 rok, prosty odcinek drogi. I moment, w którym nagle zobaczyłam światła, które się pojawiły na pasie, którym podróżowałam. I to był ostatni moment, który ja pamiętam. Pamiętam go przez mgłę, więc nie byłam pewna, czy to w ogóle się wydarzyło, ale wszystko, co później się stało i informacje od innych osób potwierdziły, że tak, że to był moment zderzenia czołowego. Młody człowiek, 26 chyba letni, popełnił błąd na drodze. Wyprzedzał na trzeciego, wjechał na pas, którym ja podróżowałam. I w tym momencie niestety zderzyliśmy się czołowo. To była bardzo duża siła, 140 km. Więc to, że tu siedzę, mogę traktować i traktuję to jako pewnego rodzaju cud. Pomogła mnie żyć. Po wypadek ta chwila w zasadzie zmieniła absolutnie moje życie. Spędziłam tydzień na Ojomie. W ogóle nie wiadomo było, czy ja przeżyję to. Nie pamiętam tego czasu.
0: Jasne.
1: Natomiast kiedy wróciłam jakaś świadomość, pamięć, okazało się, że jestem w szpitalu, że jestem przykuta do łóżka, że nie mogę się ruszyć, że jestem w zasadzie cała połamana. Miałam połamane nogi, miednicę, rękę, żebra. To uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
0: Jasne.
1: Ale to nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku. I niestety wypadku nie przeżyła moja córeczka Ania. I moje pierwsze pytanie po tym, jak wróciła mi świadomość, to było, czy lekarze wybierali pomiędzy moim życiem a mojego dziecka. Dostałam odpowiedź, że nie. Ania nie miała szansy na przeżycie ze względu na krwotok wewnętrzny. No i cóż, w zasadzie na początku był przede wszystkim ogromny szok, znieczulony lekami, tak. Silnymi lekami przeciwbólowymi, więc ta świadomość docierała do mnie powoli. I ten ból związany nie tyle fizyczny, który był ogromnym bólem, co psychiczny, towarzyszył mi bardzo wiele.

0: lat. Ta chwila, ten moment spowodował, że w zasadzie w jednej sekundzie straciłam jedyne dziecko. Również straciłam swoją rodzinę, straciłam swoją pracę.
1: Rodzinę masz na myśli właśnie córeczkę?
0: Córeczkę i no niestety rozstaliśmy się również z mężem po wypadku. W związku z tym to też była konsekwencja tego, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć, że musiałam zacząć swoje życie zupełnie od nowa, tkwiąc w roli ofiary. Bo po takim zdarzeniu, kiedy z osoby pełnosprawnej, funkcjonującej, nagle stajesz się osobą w pełni uzależnioną od osób trzecich, jest to tak trudne doświadczenie, trwające tak wiele, długi czas tak długo, że no, ciężko się z tym w ogóle jakoś sobie poradzić i wpada się w rolę ofiary. Ja czułam to znaczy taką niemoc totalną, taki brak siły do robienia czegokolwiek. To towarzyszyło mi przez wiele lat. Próbowałam się z tego wyrwać, ale nie wiedziałam jak. Szukałam sposobu i tych sposobów było wiele. Praca nad sobą, pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję?
0: Na pewno, tak. To była depresja, ale też

0: pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję, czy...
0: Na pewno, jasne. Tak. To była depresja, ale też często osoby z niepełnosprawnościami troszkę wchodzą w rolę ofiary.
1: Jasne.
0: I to rzeczywiście tak jest. I to trochę jest niezależne od samej depresji. To jest trochę coś innego mimo wszystko.
1: A masz, kiedy mówisz ofiara, masz na myśli ofiarę tego drugiego kierowcy, ofiarę losu, ofiarę takiej rzeczywistości? Wiesz, zastanawiam się, kogo wini się w takiej chwili.
0: To nie jest kwestia winy. To jest taka totalna niemoc, bezsilność człowieka wobec życia.
1: Jasne.
0: To nie jest kwestia winy, obwiniania, tylko takiego poczucia, że ja nic nie mogę, że jest przede mną ściana.
1: Jasne.
0: I to oczywiście jest jeden z objawów też depresji, tak? Ale można sobie, wydaje mi się, że to trzeba jakoś, że to jest jednak, nie jest do końca to samo, tak? I to wychodzenie z roli ofiary to był najtrudniejszy chyba proces. Najtrudniejszym była jednak mimo wszystko żałoba, chociaż i tutaj chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, bo ja przez to, że jestem taką osobą zadaniową, tak. Kiedy usłyszałam od mojego ortopedy, lekarza prowadzącego, cudownego człowieka, który ratował moją miednicę, że nie mogę się załamać przez półtora roku po zdarzeniu, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości. To bardzo ciekawa rzecz. Ortopeda i świadomość wpływu jakby psychiki na ciało. Ale on to dokładnie powiedział, ujął w ten sposób. No i ja przyjęłam to, nie mogę. Spięłam się, robiłam wszystko, rehabilitowałam się i nagle obudziłam się w rzeczywistości, w której wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam się jakby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A to była tak naprawdę odroczona żałoba, której ja nie przeżyłam. Bo sobie na nią nie
1: pozwoliłam. Zadaniowa.
0: Tak, spięta, zadaniowa i absolutnie tego nie polecam. Absolutnie tego nie polecam. Żałoba jest do przeżycia. W sensie to jest bardzo trudny proces. Każda osoba, która przeżyła żałobę, wie o tym, ale on jest nieunikniony. Tego się nie powinno gdzieś zamykać w sobie, bo później dogrzewanie się do tych emocji, do tego, co się w nas dzieje, jest bardzo, bardzo trudne.
1: A żałoba ma okres ważności, datę ważności?
0: Nie. Jeżeli nie jest przeżyta, człowiek może w niej żyć po prostu przez cały czas. Tak, jeżeli jej nie przeżyje, jeżeli sobie na to nie pozwoli, jeżeli nie ma, jeżeli próbuje przed tym uciec, to niestety nie jest w stanie uciec i żyje w permanentnej żałobie. Szczególnie na pewno najtrudniejszą żałobą jest żałoba po stracie dziecka, bo to nie tak powinno być. To jest coś, czego żadna matka i nikomu nie życzę, bo gdyby ktoś mi powiedział, czy ja mam wybór, to nie ja tu bym była. To nie ja. Bo tak wybierają matki. I chcą chronić swoje dzieci, a ja nie mogłam. I ta bezsilność w tym momencie, bezradność jest takim czymś, czym myślę, że najtrudniej sobie też. Trudno sobie po prostu poradzić. Lata walki o życie, o dalsze życie, tak? I pozwolenie sobie na życie, bo właśnie strata dziecka też powoduje, że wydaje nam się, że my już nie zasługujemy na to, żeby żyć. Na szczęście, na to, żeby móc się cieszyć tym, co jest. No nie, jak? Jak to zrobić? Trwało to długo i przyszedł taki moment, to nie wiem, trudno powiedzieć, ja tego nie potrafię połączyć z konkretnym jakimś wydarzeniem, ale przyszła chwila, w której ja zaczęłam szukać rzeczy, za które ja mogę dziękować w swoim życiu, pomimo tego, co straciłam. Czyli ta droga, która, kiedy jesteśmy w roli ofiary, to tak naprawdę widzimy tylko to, co jest najgorsze, co się wydarzyło, coś, co nas ogranicza bardzo. I tam nie ma życia, tam jest ściana.

0: I ja w tej, jakby przy tej ścianie długo żyłam. I teraz, kiedy zaczęłam szukać świadomie, bardzo to było trudne, czyli szukać tego, co mi zostało w tym życiu. To, że jeszcze, że jestem, że mam całą głowę. Również zaczęłam dziękować za 8 cudownych miesięcy z moją córeczką. Bo to też jest dar. Niektóre kobiety nie mają tego daru. Ja miałam 8 cudownych miesięcy. I za to też dziękuję. Za to, że ja mogę dziś chodzić. Za to, że mam ogrom cudownych ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierali w tym procesie powrotu. To wszystko, za to wszystko mogłam dziękować i dziękowałam. I ta wdzięczność, jak ja to nazywam, przekierowanie tej wajchy, przekręć wajchę. I to jest trudne na początku, bo to jest takie zarzewiałym mechanizmem. Nie chcę iść. Ta droga jest znana, ta droga jest wygdeptana, a ta nowa droga jest czymś, co trzeba z wysiłkiem robić codziennie, aby w końcu stała się również drugą, jakby drugą alternatywną drogą, którą mogę wybierać.
1: Iwona, a zatrzymam ci nogę. Komu dziękowałaś? Wobec kogo kierowana jest ta wdzięczność?
0: Przede wszystkim dziękowałam za moich bliskich, bo w pewnym momencie byli moją motywacją do dalszego życia. Przeżyli ze mną bardzo dużo i bardzo trudnych momentów. Wiem, jak to ich bolało, ale byli ze mną i dawali mi ogrom siły i taką namiastkę bezpieczeństwa, którą się traci po takim zdarzeniu.
1: Jasne.
0: Bliscy. Dziękowałam również Bogu, bo jestem osobą wierzącą i wiara mimo wszystko mi pomaga. I ta wiara też pomaga mi żyć w świadomości, że nie tylko to życie się kończy na tym, co teraz przeżywamy, ale że ja kiedyś spotkam się z moją córeczką i do tego dążę. Więc tak.
1: A jak udało ci się wygrać z myśleniem, Boże, dlaczego ja, dlaczego mi to zrobiłeś, a czuć wdzięczność za te 8 miesięcy? Wiesz, ja uważam, że to piękne, ale to też bardzo trudne, bardzo. Wydaje mi się, że to jest coś, co może się po prostu komuś nie wydarzyć.
0: To wymaga czasu. Początek to jest to, co powiedziałaś, dlaczego. To jest pytanie ofiary. Dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego to ja w tej sytuacji zostałam tak skrzywdzona? Ale ono nic nie daje. To pytanie do niczego nie prowadzi. Kiedy przechodzi się na pytanie, po co coś się wydarzyło, po co? To zaczyna się, tu wchodzi energia życia. Tutaj jest pewna siła. Tego nie zmienię. To jest coś, co trzeba z trudem, ale zaakceptować. Przyjąć. Bo bez akceptacji tego, co się wydarza w życiu, nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw jest przyjęcie, a potem dopiero za tym idzie zmiana. Czyli wyjście z tej ścieżki ślepej, dlaczego, i tego pytania ofiary, przejście do pytania po co, co ja z tym mogę zrobić, czyli gdzie ja mam tą namiastkę wpływu. Tu nie mam żadnego wpływu na tej jednej drodze. Na drugiej pojawiają mi się pewne, czyli jeżeli ja mam głowę, jeżeli ja mam ręce, ja mam nogi, ja coś mogę, ja coś chcę, to pytanie i to coś, co ja doświadczyłam osobiście i potwierdzam, coś, co później w trakcie studiów też się dowiedziałam, że jest coś takiego jak nadanie sensu trudnym wydarzeniom. Tak zwany wzrost potraumatyczny. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli wchodzimy w depresję permanentną, żałobę i nikt do końca życia. Ja widziałam takie osoby, które żyły non-stop w wypadku, w śmierci, w żałobie, po stracie córki i tak dalej. Albo

0: można wyjść wyżej, ale to wymaga po pierwsze pracy nad sobą, zmiany sposobu myślenia, przyjęcia tego, co się wydarzyło i próbę zrobienia coś z tym, czyli nadanie sensu.
1: Jasne.
0: I ja zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, aby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu.
1: Tak.
0: Nie zmienię tego, to jest fakt, bolesny, nie chcę, nie chciałam tego i nie chcę, ale co ja mogę dalej, bo w zasadzie, no tak, mam do wyboru albo skończyć ze sobą, czego nie zrobię, bo ja mam ludzi dookoła siebie, których bym dopiero w ten sposób bardzo mocno skrzywdziła. Mhm. Ta motywacja jest najpierw zewnętrzna, jasne, potem dopiero wewnętrznie, uwewnętrzniamy to, tak? I to jest ten proces, który u mnie nastąpił i on był krótko po wypadku, bo to się wydarzyło jakiś miesiąc, ja pamiętam nawet ten moment, bo ja wtedy w szpitalu w Otwocku spotkałam, aha, kobietę, która straciła swoje dziecko w wypadku. Dziecko 20-paroletnie, które miało swoje dziecko i pamiętam tą kobietę i ona pomimo wielu lat po wypadku, ona tam wróciła ze swoim jakimś problemem, który też wynikał z tego zderzenia. Ona przeżyła, córka nie. I ona żyła w permanentnej żałobie. Była w tym tak zakopana, że mi było tak szkoda tej kobiety, że ja wtedy pomyślałam sobie, co by jej mogło pomóc. W jaki sposób ja mogłabym jej pomóc. I pamiętam tą myśl, którą zasnęłam. I rano się obudziłam z taką myślą, że chciałabym dać jej coś, co by mogła robić. Czyli w jakiś sposób chciałabym ją aktywizować, żeby ona znalazła radość w tym, co jest, co się dzieje dookoła niej teraz, żeby trochę ją wyciągnąć z tego stanu, tej jakby ciemności, w której żyła, ku życiu.
1: Już wtedy wiedziałaś, że to będzie fundacja?
0: Nie. Wtedy nie, absolutnie nie. Były takie myśli, ale to były takie, że ale ja sobie nie poradzę, jest, absolutnie. Ja czułam się tak słaba, byłam tak słaba fizycznie. Przeszłam wtedy, byłam po 8 operacjach, teraz jestem po 17, ale to po prostu było taki proces, którym ja sobie na pewno nie dam rady. Pierwszych 5 lat to była próba powrotu do życia, 5 tak, lat powrotu i takiej cały czas pracy nad sobą, aby wyjść z tego, w czym jestem. Miałam motywację, bo chciałam dalej żyć, mimo wszystko. I chciałam coś z tym zrobić, ale nie miałam odwagi i siły, nie czułam tej siły. Tak naprawdę siłę do tego, aby myśleć o fundacji poważnie, tak naprawdę doświadczyły kolejne wydarzenia w postaci kolejnych trudnych doświadczeń, czyli zagrożenie rakiem, czyli pojawiła się zmiana, która była zmianą do wycięcia. Czekałam na wynik histopatologiczny i wtedy pojawiła się taka myśl, okej, a co gdyby teraz to życie się skończyło, czego bym żałowała? Wtedy pomyślałam sobie,

0: PTSD, o czym się dowiedziałam 5 lat po wypadku, kiedy ktoś inny we mnie wjechał. Na szczęście zniszczył mi tylko maskę, więc to nic się nie stało.
1: Czyli to była kolizja.
0: Kolizja, aczkolwiek wyświetlił mi się wypadek.
1: Oczywiście to jasne, połączyło się.
0: Połączyło mi się, więc jakby ja sobie wtedy dowiedziałam się, czym jest PTSD i że potrzebuję terapii i przeszłam tą terapię, ale byłam trochę, znaczy trochę, byłam zła, że nikt do tej pory, nikt nie zwrócił na ten aspekt psychiki uwagę, że a może sprawdź.
1: Ale zostałaś od razu jakby po wypadku, kiedy już doszłaś do siebie, mówiłam na tyle, że fizycznie, że mogłaś opuścić szpital, zostałaś skierowana od razu na przykład do psychologa, psychiatry?
0: Absolutnie nie. Niestety to w ogóle tak nie działa. Kiedy trafię się do szpitala, żaden psycholog do mnie nie przyszedł. Nie zaoferowano mi żadnego wsparcia. To i moje poszukiwanie późniejsze, kiedy wyszłam ze szpitala i wiedziałam, że potrzebuję, zaczęłam szukać.
1: Jasne.
0: Ale niestety system tak nie działa. Niestety, bo tak powinno być. Pomóc przejść ten proces pierwszy po zdarzeniu, wyedukować rodzinę, wyedukować trochę, przygotować na to wszystko osobę poszkodowaną, choć jej taka zdolność, taka przyjęcia informacji jest bardzo ograniczona. Też trzeba mieć tego świadomość.
1: Kiedy pomyślałaś sobie, że może być tak, że możesz zachorować poważnie i że to, czego byś żałowała, że nie spróbowałaś, to była ta myśl, która cię ostatecznie popchnęła do działania nad fundacją?
0: Tak, tak. Bo ja sobie odsuwałam to w czasie. Już myślałam o tym, ale mówię, nie, to jeszcze sobie coś tam porobię, czy coś tam jeszcze.
1: Przepraszam, a przez ten czas zajmowałaś się czym?
0: Rękodziełem. Zaczęłam,
1: rękodziełem.
0: Tak, tak, wow. Zaczęłam. I to była moja rehabilitacja psychiczna.
1: Tak.
0: Rehabilitacja psychiczna, którą teraz jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, ja miałam taką pracownię udostępnioną przez taką przesympatyczną panią Agatę w Warszawie na Dąbrowskiego i tam byłam w piwniczce, wyremontowałam sobie ten pokoik i tak dalej. Tam byłam, czułam się bezpiecznie, tam dużo godzin spędzałam, robiłam sobie biżuterię, robiłam sobie różne rzeczy. I to był mój taki, to było ukojenie dla mnie wtedy. I ja zaczęłam powoli z tej piwnicy wychodzić, tak jak ze swojego tego naprawdę. To był proces wzrostu, wychodzenia z piwnicy i fizycznie, i też psychicznie, naprawdę. 2 lata prowadziłam tą działalność i wtedy właśnie w listopadzie 2011 roku okazało się, że mogę mieć raka. Na szczęście okazało się, że jest to zmiana łagodna. I no dobra, postanowiłam już nie czekać. Mówię, no dobrze, traktuję to jako pewien. Każde doświadczenie, i tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu wyciągać z tego dobro. Niezależnie od tego, jakie to doświadczenie jest, ja chcę wyciągać dobro, bo to jest nasza decyzja. Bo mówię, tutaj mi jest tak łatwiej i dzięki temu mam poczucie sensu w tym wszystkim, tak? I bardzo mimo wszystko polecam tą drogę, choć ona wcale nie jest łatwa. Ale tak.
1: Czyli rozumiem, że nazwa twojej fundacji, For Annie, bierze się właśnie tego, że jest to taka jej cześć, tego imienia Ania.
0: Tak, ta nazwa fundacji i logo w postaci anioła, to jest logo, to jest mój aniołek, który tam czeka na mnie. Ale na początku było właśnie dla Ani, dla For Ani, taka nam nazwa wyszła. Rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, tak jakoś to wszystko się skleiło.
1: Tak.
0: Trochę nie. No cóż, no tak zrobiłam, ale po latach uświadomiłam sobie, że ja nie robię tego dla niej i ona tego ode mnie nie potrzebuje, ale robię to dzięki niej. Dzięki temu, że przyszła do mnie na te 8 miesięcy życia, bo ona zmieniła moje życie. I dziś mogę powiedzieć, że to nie jest łatwiejsze życie, Ale to jest zdecydowanie bardziej wartościowe.

0: nowe życie, gdzie czuję rzeczywiście, że ja jestem na swojej drodze, czyli w służeniu, w pomaganiu, w aktywizowaniu jest, to jest moje coś, to jest moja misja życiowa i czuję, że to miałam robić. Nie wiem, czy miałabym i czy bym znalazła tą siłę, gdyby nie to zdarzenie. Nie twierdzę i nie będę mówić, że ja się z tego cieszę, bo absolutnie nie. Ale mogę powiedzieć, że na pewno to wydarzenie pomogło mi wejść na własne te tory, które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi i dobrze opowiedziałyśmy o tej historii, za co bardzo ci dziękuję, bo wyobrażam sobie, jak trudna musi być ta historia i wracanie do niej w takim skrócie telegraficznym, bo pewnie gdybyśmy miały godziny, to ten proces trwał. Czym się zajmujecie? Co robicie w fundacji?

0: które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi i dobrze opowiedziałyśmy o tej historii, za co bardzo ci dziękuję, bo wyobrażam sobie, jak trudna musi być ta historia i wracanie do niej w takim skrócie telegraficznym, bo pewnie gdybyśmy miały godziny, to ten proces trwał. Czym się zajmujecie? Co robicie w fundacji?
0: Pomagamy osobom po nagłych zdarzeniach losowych, wypadkach, udarach, nowotworach. Czyli po takich zdarzeniach, które nagle zmieniają nasze życie. Bo takie postępowanie, zarówno

0: nie wiedzą, co zrobić. A ta wiedza tak naprawdę może otwierać, może pomagać, ale trzeba mieć świadomość, że o co się starać, jakie rzeczy należy wziąć pod uwagę na etapie leczenia, na etapie rehabilitacji i powrotu do siebie, bo nazywam to tak, bo do zdrowia często się nie można wrócić pełnego, ale do siebie owszem. I ta szczególnie bliski mojemu sercu jest ten ostatni etap, bo o ile leczenie lepiej, gorzej następuje, niestety kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, dlatego my jako fundacja też zbieramy dla naszych podopiecznych na subkontach środki i w 100% przekazujemy ludziom, bo te środki są im bardzo potrzebne.
1: To są
0: szczególnie
1: środki na rehabilitację, na operację?
0: Operacje, rehabilitację, leczenie, leki, terapię i tak dalej. To wszystko ogromnie dużo kosztuje. Bez nich tak naprawdę ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, bo trzeba pamiętać o tym, że wypadek czy choroba nie wyrzuca tylko z torów życia jednej osoby. Wyrzuca cały system rodzinny, bo to oni wszyscy, jeżeli ulega wypadkowi, czy żona, czy mąż, pracowali, to tak samo. Jedna osoba wypada z systemu, a druga mierzy się z ogromnymi kosztami związanymi i też potrzebą opieki, zapewnienia tej opieki, co jest naprawdę dużym wyzwaniem w Polsce. Czyli te wszystkie etapy są ważne i są i zarówno leczenie, rehabilitację i to, żeby pamiętać o tym, że należy się konsultować medycznie, że warto to robić. Mimo szczególnie w sytuacjach, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości, jak ważna jest psychika, jak ważny jest wpływ psychiki na to, jak my będziemy funkcjonować. Ja mam ogrom przykładów takich, gdzie osoby, które nie powinny w cudzysłowie dobrze funkcjonować, funkcjonują, albo te, które nie mają tak dużych urazów, ale ich psychika nie dźwignęła tego, co się dzieje z ich ciałem i one się nie wzrastają. To jest niesamowite. Wpływ jakby psychosomatyka, tak, jest naprawdę niedocenianą, ale bardzo istotną kwestią, która pozwala na szybszy bądź w ogóle powrót do życia, bo niektórzy nie chcą wrócić do życia. Trzeba, ja w fundacji oprócz tego, że pomagamy bezpłatnie osobom po nagłych zdarzeniach, aktywizujemy osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tych osób jest w tej chwili 16. Mhm. To są osoby z bardzo mierzące się z poważnymi ograniczeniami i fizycznymi, i psychicznymi. Przyznam szczerze, że ja w tym obszarze się bardzo odnalazłam i kocham to robić. Kocham aktywizować społecznie i zawodowo ludzi. Widzę ich sens tego. Ludzie chcą pracować, chcą się czuć potrzebni, niezależnie od tego. Oni często nie mogą wrócić już do danej aktywności, ale mogą robić coś, co nadaje sens też ich życiu i powoduje, że oni mają motywację do wstania, do ubrania się, do siadania do czegokolwiek. I ja mówię, nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest, abyś coś robiła, zajęła głowę czymś, zajął, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to tam wejdą myśli, których ty może wcale nie chcesz, nie potrzebujesz, które ciebie dołują i powodują, że ty staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat, a pracuje z nami zdalnie, oddzieli nas 350 kilometrów. I ten człowiek, pomimo tego, że nie ma rąk, nie ma nóg, w sensie ma fizycznie, ale nie ma władzy nad nimi, on koordynuje ponad 5000 aukcji na Allegro charytatywnym, w Vintedzie. Tak, to jest niesamowite. A współpracuje z Moniką, która siedzi tu w Warszawie, u nas na Marszałkowskiej 1 i która nie mówi, nie słyszy. I to jest tak niesamowite, że ci ludzie mogą pracować ze sobą, jeżeli stworzy im się system pracy i oni chcą. A chcą. I to jest motywacja do tego, że mówię, dać człowiekowi wędkę jest o zdecydowanie lepszą metodą pomocy, jeżeli rybę. Rybę trzeba dawać tym ludziom, którzy naprawdę nie mogą nic zrobić. I absolutnie to jest potrzebne. Ale wędkę wszystkim tym, którzy cokolwiek mogą robić.

ja w momencie, na początku uruchomiliśmy infolinię dla osób po wypadkach, tak, i finansowaliśmy ją z projektu. Pozyskaliśmy środki, ale projekt jest czasowy. Tak. Trwało to 9 miesięcy, ale potem okej, okay, no i co dalej? Co teraz? Nie mamy środków. Co teraz robimy? Ja jestem trochę słabym żebrakiem. Ja niekoniecznie potrafię tak wyciągać rączkę i dajcie mi. Ja jestem bardziej przedsiębiorcza. Uruchomiłam w Warszawie na Marszałkowskiej 1 sklep charytatywny, gdzie aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Oni tam pracują, a środki, które zbieramy, pozwalają nam na bezpłatną pomoc dla osób po wypadkach, więc ten system jest jakby pomocy podwójnej i ci ludzie czują się potrzebni i czują, że robią dobrą robotę i to jest tak niesamowite i tak piękne, że to ja mam problem często z tym, że mówię, chciałabym dać pracę wielu osobom, ale niestety mnie na to nie stać, bo to jest, koszty rosną i to jest naprawdę wyzwanie, aby prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na

prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na

0: Głównie praca dla Darka mojego i Moniki to polega na tym, że oni właśnie tam wystawiają głównie książki, płyty, małe rzeczy.
1: Jasne.
0: Bo nasza powierzchnia jest mała na Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie Państwa.
1: Marszałkowska 1.
0: Marszałkowska 1. Jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 i w sobotę od 10 do 15. Więc można przynieść rzeczy, można u nas kupić, ale też ja aktywizuję poprzez uczenie ludzi wykonywania różnych rzeczy. My robimy na przykład właśnie, tutaj pokażę też tobie takie odblaski, które są...
1: O, pięknie!
0: To jest też prewencja. Oświetlajmy się, pokazujmy, nośmy to przy torebkach. Odblaski są z reguły jakieś takie, no, małe, estetyczne. My staramy się robić biżuteryjne rzeczy, żeby trochę było to ładniejsze.
1: Tak.
0: Staramy się, żeby tutaj, no, żeby ludzie nosili odblaski, bo statystyki pokazują, że no niekoniecznie. Młodzi ludzie mają często przy butach, przy ubraniach, ale starsze osoby niestety nie.
1: Tak.
0: Ale oni też nie mają świadomości, że ich po prostu nie widać. A to jest bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: Jasne.
0: Nas i też ludzi, no bo kierowcy też, jeżeli nie widzą osoby, niestety mogą spowodować tragedię, której nie chcą. Także naprawdę ja apeluję i zapraszam do nas. My jesteśmy, mamy takie odblaski, sami je robimy. Jest to forma mądrej pomocy, aktywizacji moich ludzi, którzy pracują i u nas można właśnie takie piny, robimy takie rzeczy.
1: No. Bardzo mi się w ogóle podoba to hasło, bo tutaj Iwona jest ubrana i ubrana jest zapinka i właśnie jest tak. Zwolnij twój anioł, stróż ma zadyszkę.
0: Tak, to jest nasze hasło, które kiedyś wymyśliliśmy, nie wiem jak to się stało, ale tak właśnie, takie hasło, które się bardzo podoba i myślę, że przemawia do każdego.
1: Tak.
0: Szybko żyjemy. No, przede wszystkim chyba ludzie pomyśleli też o mnie, bo ja za szybko żyję, za dużo rzeczy próbuję, ale no, teraz już trochę mniej, naprawdę zwolniłam.
1: Jasne. A powiedz mi, Iwona, jak ludzie, bo to jak wam pomóc, to już słyszę, co możemy zrobić. Też, drodzy słuchacze, na naszym koncie podamy wszystkie informacje, gdzie znaleźć fundację, jak znaleźć, jak się odezwać.
0: Uje.
1: Więc wszystko będzie podpisane i udostępnione. A jeśli jesteśmy potrzebującym, to możemy tak po prostu zapukać do was i powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy?
0: Tak. Osoby trafiają, w zasadzie większość osób jednak trafia przez telefon, tak? Czyli dzwoni do nas, czasami piszą, czasami przychodzą, ale to jest tak, że raczej to jest telefoniczne, czyli ktoś dzwoni, ma jakiś problem, ma trudność. Jeżeli nie jest to naszym obszarem, staramy się znaleźć miejsca, jasne, gdzie komuś możemy pomóc w ten sposób, ale kiedy ktoś się kontaktuje z nami, to przede wszystkim po takim nagłym zdarzeniu staramy się ułożyć drogę po jakby wszystkie, uświadomić, jakie rzeczy, o jakie rzeczy należy zadbać, do jakich specjalistów, do jakich instytucji należy się udać i z czym. Bo nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy o świadczeniach ZUS-u wszystkiego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale poprzez czym są orzeczenia, co dają i po co o nie należy wystąpić, jaką dokumentację gromadzić, gdzie można się konsultować. Mi się zdarza często też jeździć z ludźmi na konsultacje medyczne, bo to co widzę, no to też osoby nie wiedzą nawet o co zapytać, a potrzebują. My szukamy specjalistów w Polsce, do których należy i można się zgłosić, którzy mogą zweryfikować to, czy znaleźć, zobaczyć, czy coś jeszcze można zrobić dla danej osoby. To są bardzo ważne rzeczy i naprawdę, w jaki sposób też wspierać osoby, bo też często trafiają nie tyle poszkodowani, tylko ich bliscy. Czyli w jaki sposób oni mogą pomóc, bo to, z czym się ludzie często mierzą, i myślę, że to w różnych, to w życiu w ogóle tak często właśnie jest, że w momencie, kiedy coś trudnego się dzieje, to ludzie się boją zadzwonić, boją się skontaktować, bo mówią, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Ale ja nic nie mogę. I tak sobie wyczekują, jest im trudno z tym, ale nie wiedzą. A ludzie, którzy są po takich zdarzeniach, czują, kurczę, dookoła mnie zniknęli ludzie. Nie ma ich.
1: Tak.
0: Jak było dobrze, to oni byli. A kiedy mi jest źle i jest trudno, to ich nie ma. ale to wynika z lęku, z

lęku i trudności w radzeniu sobie z czyimiś emocjami. Ja zawsze mówię i podkreślam to bardzo, bardzo, że pomocą jest zwyczajne bycie i powiedzenie: ja nie wiem, co ci powiedzieć, tak jak jest, tylko jestem. Jeżeli mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, to jestem. Podanie przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. A jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas jako osób, które towarzyszą osobom trudnym po takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby.

przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. A jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas jako osób, które towarzyszą osobom trudnym po takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby. Trudna dla nas jako osób, które towarzyszą osobom trudnym po takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby.

0: historię. Jej mózg pracuje, układając sobie i oswajając się z tym, co się wydarzyło. Dzięki temu to przeciwdziała wystąpieniu zespołu stresu powrotowego, czyli nie mówmy ludziom po takich zdarzeniach, nie mów, zostaw, to było, minęło, już jest dobrze. Bo tak nie jest. Ta osoba żyje w tym wydarzeniu i ona ma potrzebę wyrzucenia tego poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez płacz. W ten sposób miejmy świadomość, że to jej pomaga, a naszą rolą jest tylko wytrwanie tego, przetrwanie, nie pocieszanie w sztuczny sposób, bo to nie pomaga, to denerwuje, złości taką osobę. Co ty wiesz? Będzie dobrze, jasne. Nie, po prostu, więc jeżeli jestem na tyle silny, aby znieść te emocje, to bądźmy, ale nie próbujmy na siłę kogoś uleczyć w momencie, kiedy on potrzebuje zupełnie czegoś innego. To, co osoba, która w taki sposób przyjmie te emocje, trzeba też zwrócić uwagę, że może i powinna to odreagować w zdrowy sposób, nie złością, nie, bo to często jest tak na zasadzie odreagowania. Najlepszym sposobem odreagowania stresu jest jego wychodzenie, uruchomienie ciała. Czyli jeżeli jestem na takim spotkaniu, przeżywam i słyszę te słowa, z którymi nic nie mogę zrobić, to po wyjściu po prostu odreagujmy przez ciało. Pobiegajmy, jeżeli biegamy, pochodźmy, jeżeli chodzimy, potańczmy. Nie ma to znaczenia. W ten sposób też pomagamy sobie. Czyli to jest takie kilkuetapowe, ale świadomość tego, że niewiele potrzeba, aby pomóc, że słuchanie i znoszenie emocji i tych słów wystarczy i zdrowe odreagowanie tego później, aby nie zostać w tym środku, bo to w nas też pracuje.
1: Aniu, czego byś chciała dla swojej fundacji teraz?
0: Co ci wiesz, się że nazywałaś mnie Aniu? Jasne, i zdarza mi się to często.
1: Wiesz, dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo jakby uczestniczyła w rozmowie, po prostu tak, tak mi to zostało w głowie.
0: Tak, ale to jest...
1: Aż mnie dreszcz, ale... tak. Przepraszam.
0: Nie, nic nie zrobiłaś mi tym, aczkolwiek tylko zwracam ci uwagę. Tak jest. Zadaj mi jeszcze raz pytanie, bo zatrzymałam się na tym.
1: Iwono, tak. Chciałam cię zapytać, czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
0: Ja marzę o stabilności, marzę o wsparciu mądrych ludzi, o wsparciu ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, którzy potrafią myśleć i chcą się czuć potrzebni. Potrzebuję mentorów, potrzebuję ludzi, którzy mają wiedzę w zarządzaniu, mają większą wiedzę niż ja, po to, żeby fundacja była stabilna, ale żebym ja również mogła trochę odpocząć w tym wszystkim. Niestety jest taka sytuacja, w której ja muszę podejmować teraz trudne decyzje. Niestety muszę też zwalniać ludzi, bo finansowo mnie na to nie stać. Koszty wynagrodzeń, wszystkie koszty utrzymania tak wzrosły, że nie jestem w stanie niestety pomóc. I to jest dla mnie bardzo trudne wyzwanie. Chciałabym mieć stabilność. Nie ukrywam, tak, finansową. Chciałabym mieć taką stabilność, taką możliwość odpoczęcia, bo niestety też 3 lata temu okazało się, że mam niestety raka złośliwego. Ten etap to już w trakcie prowadzenia fundacji. Musiałam przejść pełne leczenie operacyjne, chemię, radioterapię. Rok temu zakończyłam chemię. Wiem i czuję, mam niestety mniej siły i nie jestem w stanie zostawić tego, co robię, bo to jest moje życie. I chcę to robić, aczkolwiek nie mogę robić tego w takim sposób, jak do tej pory, pełnią sił, w pełni zaangażowana. Potrzebuję też trochę odpoczynku. A do tego potrzebuję ludzi, którzy są i będą w stanie też współprowadzić moją fundację po to, aby ona mogła

mogła dalej działać, bo marzę o tym, bo ona działała niezależnie od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Życzę i marzę sobie, bo chciałabym, żeby ta fundacja po prostu służyła ludziom, służyła i pomagała, bo po to została powołana. Powstała ona z idei pomagania, służenia i niech tak się dzieje dalej. Ja nazywam się trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację. Bez kasy, bez jakichś zasobów. Po

Jesteś trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację bez kasy, bez jakichś zasobów. Po

0: ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy, cudownych ludzi, wolontariuszy, którzy się pojawiają wokół fundacji, darczyńców, którzy gdzieś są i pojawiają się inni, dawno już jej by nie było. Ona już nie jest moim dziełem. Ona już działa jakby trochę poza mną i dobrze, że tak jest. Mówienie o trudnych rzeczach nie jest przyjemnością, ale robimy też to po to, ja to robię po to, aby pokazać, że można i że takie proste rzeczy jak wdzięczność mogą nam w tym pomóc, żeby zauważać w tym życiu swoim nie tylko to, co jest bolące, bo to, że boli, to jest fakt i tyle, ale co tak naprawdę jeszcze jest w tym życiu, za co mamy możliwość podziękowania. I chcę powiedzieć, że po latach dziś moje myśli idą w tym kierunku. Kiedyś było to o wiele mniej intuicyjne, to było trudne na początku, ale dziś ja patrzę na to, za co ja mogę w życiu dziękować i za to dziękuję. Także polecam tą drogę.
1: Iwona Lis, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Vox FM.
3: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: Powiedziałbym, że człowieka, który widzi świat jak mało kto. Sebastian Grzywacz, czyli odlotowy niewidomy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Sebo, widzimy się tutaj, ponieważ chciałbym, żebyś pomógł mi przekazać wszystkim naszym widzom dużo wiedzy, bo ty jesteś człowiekiem, który jest chyba największym działaczem albo największym popularyzatorem tego, czym jest oryginalność osób, które niedowidzą bądź nie widzą. I od tego bym zaczął, bo to jest chyba ta największa różnica między osobami, które są niewidzące albo niedowidzące. Wytłumacz, jeżeli możesz mi, jak jest po.

0: Niewidome. Są to osoby, które urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed 5 rokiem życia, kiedy ich kora wzrokowa nie stworzyła jeszcze żadnego obrazu i go nie zapamiętała. To jest tak, że to, co my widzimy, to jest odbite światło, wpada nam do naszych oczu. Tutaj mamy różne receptory, pręciki, czopki, siatkówki. Następnie neuroprzekaźnikami jest to przekazywane do tyłu głowy i tam ewolucja umieściła zmysł wzroku u człowieka w mózgu, ponieważ musi być dobrze chroniony. Jeszcze wtedy nie przewidziała, że ludzie będą jeździć na rowerze bez kasku.
1: No tak.
0: Dokładnie. I tam mamy tą korę wzrokową. Tam się tworzą te obrazy i zapisują. Dlatego, jeżeli ktoś się urodził niewidomy, to jest tak, doświadczamy świat 5 zmysłami. To jest 5 zmysłów empirycznych, podstawowych, które wyodrębnił Arystoteles. Jest to słuch, wzrok, węch, smak, dotyk. Mamy jeszcze inne zmysły, jak zmysł równowagi, propriocepcji, introcepcji, czucia głębokiego, temperatury, ale tylko tymi 5 doświadczamy świat. Osoba niewidoma od dziecka doświadcza świat 4 zmysłami. I to jest tak, żeby to wytłumaczyć, uzmysłowić, jak to jest. Gwiazd nie można dotknąć, nie można ich powąchać, posmakować, ani usłyszeć. Można je tylko zobaczyć. A osoba niewidoma nigdy ich nie widziała, a więc gwiazdy dla niej nie istnieją. Subiektywnie dla niej nie istnieją. Ale to nie znaczy, że ich nie ma, tylko dla niej nie istnieją. Ona wie, że one tam są tylko dlatego, że ktoś jej powiedział, że się tam znajdują. Ale gdybyśmy zrobili eksperyment społeczny i dziecku niewidomemu, takiemu małemu, tłumaczyli, że na niebie są tańczące jednorożce, to on by całe życie twierdził, że na niebie są tańczące jednorożce. Bo nie jest w stanie tego zweryfikować. I też należy ustalić przede wszystkim, że wszystko to, co widzimy, to jest projekcja naszego mózgu. Cały świat wygląda zupełnie inaczej, tylko nasz mózg tego interpretuje. To jest tak jak z dźwiękiem. Dźwięk nie istnieje, tylko to są drgania cząstek powietrza. Wpada do naszych uszu, tutaj mamy włosowate takie bębenek, trąbkę Eustachiusza, następnie jest przekazywane do kory skroniowej, gdzie jest zmysł słuchu i tam się ten dźwięk dopiero tworzy tak naprawdę, więc musimy go doświadczyć. Jeżeli go nie doświadczyliśmy, to jego nie było, bo w próżni go nie będzie. I tak samo jest ze wzrokiem. Bez odbitego światła świat nie istnieje w takiej formie. My jesteśmy w stanie sobie wyobrazić makroperspektywę. Pałac Kultury ma 237 metrów wysokości. My wiemy, ile to jest. Dla osoby niewidomej będzie to pojęcie abstrakcyjne. My wiemy, ile, ponieważ mamy oczy z przodu głowy blisko siebie umiejscowione w tej samej linii i nasz jedno oko widzi bliżej, drugie dalej. To jest widzenie stereoskopowe. Tak mają drapieżniki lądowe umiejscowione oczy, żeby oceniać odległość i wysokość. Roślinożercy mają po bokach, mają szersze pole widzenia, ale widzą świat płaski. Ale są w stanie wypatrzyć drapieżnika, który się skrada od tyłu, prawda?
1: Tak.
0: Drapieżniki nie posiadają takiej cechy, za to mogą widzieć trójwymiarowo. A więc patrząc na Pałac Kultury widzimy 2. Tylko z prawego oka idzie informacja do lewej części kory wzrokowej, a z lewego do prawej, więc one się krzyżują tu po drodze. To tak w skrócie oczywiście.
1: Dziękuję, bo wykład naprawdę stążny.
0: Ale nie, ale jeszcze nie skończyła.
1: Nie, domyślam się.
0: Teraz o makroperspektywie właśnie. I my wiemy, ile to jest 237 metrów, bo to doświadczyliśmy. Osobie niewidomej nie wytłumaczymy tego.

0: problemy płynie wolniej, prawda? Ale to jest subiektywne odczucie po prostu tego czasu. I dokładnie seks z osobą niewidomą, więc jej nie wytłumaczymy takich wielkości. To jest dla niej abstrakcja. Mhm. Odległość jest abstrakcją. W makroperspektywie, prawda? 10 kroków okej, ale 1000 kroków, ile to jest 1000 kroków? 700 metrów. No i co to znaczy?
1: No nic to, no faktycznie.
0: Nic nie znaczy. No. Dla osoby niewidomej. Tak samo jest z kolorami. Kolory nie istnieją, ich nie ma po prostu, prawda? To jest tak, że ewolucja nas postąpiła z nami tak, że wokół mamy 3 receptory, nazywają się czopki. Odpowiedzialne są za 3 barwy podstawowe RGB. I było nam to potrzebne, jak do zbierania roślin, warzyw, owoców, żebyśmy byli w stanie odróżnić. Mhm. Bo to wszystko jest kwestia ewolucji, prawda, człowieka, naszego organizmu. Braku owłosienia na twarzy, no bo nie potrzebujemy już, prawda, czy na ciele zanika owłosienie, no bo nie potrzebujemy już trzymać temperatury ciała, bo nosimy ciuchy, tak ewolucja właśnie działa. I teraz my jesteśmy w stanie te RGB widzieć, one powiedzmy mieszają się w naszym mózgu i jesteśmy w stanie rozróżnić setki tysięcy odcieni kolorów. Osobie niewidomej nie wytłumaczymy pojęcia koloru, bo truskawka jest czerwona, bo ją tak nazwaliśmy, ale jakbyśmy w Pruszkowie, na przykład skąd ja pochodzę, w przedszkolu dzieci uczyli, że ten kolor nazywamy kolorem czarnym, to one by twierdziły, że truskawka jest czarna, że krew ma kolor czarny. I my jesteśmy właśnie trichromatyczni, pies jest bichromatyczny, widzi tylko żółty, niebieski. Dla delfina cały świat jest różowy, bo jest monochromatyczny. Mhm. Niektóre ptaki są tetrachromatyczne plus ultrafiolet, czyli jak patrzę na mojego psa, widzi na nim setki tysięcy odcieni kolorów. Czyli ptak ma 4 receptory, człowiek 3, pies 2, delfin 1, osoba niewidoma 0. I to, co widzi, to nie jest czarny, to jest nic. Mhm. Nic to znaczy nic, bo czarny nie występuje, to jest po prostu brak. My wiemy, co to jest, ponieważ jak wejdziemy na niewidzialną wystawę, o której rozmawialiśmy, do absolutnej ciemności, to tam jest po prostu brak światła. I my to nazywamy po prostu ciemnością.
1: Czy to jest tak, że cały świat osób niewidomych jest światem tylko wyobrażonym?
0: Ustalmy przede wszystkim, że nie ma świata osób niewidomych. To jest inna perspektywa, bo jak mówimy świat osób niewidomych, to tak jakbyśmy ich alienowali z naszej przestrzeni.
1: Obydajmniej, nie to miałem na
0: celu. Ja wiem, że nie miałeś to na myśli, tylko chodzi o takie walory edukacyjne, żebyśmy wszyscy się nauczyli.
1: Z przyjemnością.
0: Że to jest inna perspektywa, prawda? Osoba niewidoma sobie nigdy nic nie wyobrazi, bo jej kora wzrokowa jest pusta. Jak ona myśli o swojej mamie, to sobie wyobraża tylko jej głos, zapach, dotyk, nic więcej, ponieważ nigdy jej nie widziała.
1: A więc... czy mogę powiedzieć, że dla osób niewidomych, zanim przejdziemy do ociemniałych, jest tak, że... bo zawsze myślimy, że to jest jakaś strata, prawda? Że osoby niewidome, mówię, generalizuję oczywiście, one tego nie tracą, bo ten cały świat ich jest od urodzenia dokładnie taki. To nie jest tak, że jest jakaś ujma w ich życiu. One tego nigdy nie poczują, że jest inaczej.
0: No nie, to jest tak, że chciałbym uczulić, że te osoby nie mają ani lepiej, ani gorzej, po prostu mają inaczej. Mhm. I muszą to zaakceptować. Jeżeli tego nie zaakceptują, nie ruszą do przodu. To, czego nie możemy zmienić, musimy akceptować. I to jest tak, że bardzo dużym problemem tutaj jest socjalizacja, albo jej brak. Mhm. Czyli tak jak takie osoby zamkniemy w ośrodkach specjalnych z innymi niewidomymi, to nikt mu nie opowie, jak świat.
1: A jest dobry. Taki trend, że się zamyka osoby, są takie miejsca?
0: Są, oczywiście, jak Laski, na przykład szkoła, prawda? Mhm. Gdzie, bo jak my się, jak taką osobę byłaby inkluzywność edukacyjna, czyli do szkoły masowej, no to z ciekawości się dopyta, ktoś coś powie, co tam się znajduje, co to jest ten widok przez okno, prawda? I tak dalej. Ja powiem na przykładzie, poznałem dziewczynę 29 lat, do pracy przyszła na niewidzialną wystawę, po dwóch kierunkach studiów, nie widzi odrodzenia i ona była w przedszkolu dla niewidomych, w szkole podstawowej dla niewidomych, w gimnazjum dla niewidomych, w liceum dla niewidomych, poszła na studia i się okazało, że ona odstaje od reszty, bo ona nie wie, o czym oni rozmawiają, bo ona nie rozumie tego świata. Mhm. I ona myślała w wieku 29 lat, że jak samolot startuje, to macha skrzydłami, prawda? No samolot nie macha, nikt nam tego nie powiedział, tylko my to zobaczyliśmy, a ona nigdy tego nie widziała. Nigdy tego nie doświadczyła. I po prostu nie wiedziała. Dla niej było naturalne, że wszystko, co lata, to macha skrzydłami. Mhm. Ja pamiętam, jak ją kiedyś wkręcałem, to była przemoc z mojej strony psychiczna. Oczywiście ja nie zdawałem sobie sprawy, że można takie rzeczy nie wiedzieć. I ją wkręcałem, że są skrzydełka cielęce, bo krowy latały, to ona uwierzyła.
1: Co ty gadasz?
0: No, jak się zaczęła śmiać, to się popłakała. Powiedziała, że tak nie żartował, bo ona właśnie, że się boi, izoluje się, bo ona się boi osób widzących, bo ona nie rozumie nawet, kiedy oni żartują, bo nie ma tej wiedzy takiej poznawczej. I tu się problem właśnie socjalizuje. Oczywiście ja ją przeprosiłem, prawda, za moje zachowanie, bo nie zdawałem sobie sprawy, że można tak kogoś wkręcić. I tu jest bardzo duży problem. Drugim problemem jest na przykład brak edukacji seksualnej dla osób niewidomych. My mamy, jak dojrzewamy, materiały poglądowe. Wiemy, jak wygląda kobieta, mężczyzna, prawda? Mhm. Osoby są tego pozbawione. Nie ma fantomów, żeby pokazać, co to jest
1: falus. A popęd jest dokładnie taki sam.
0: Jest taki sam, bo to są naturalne potrzeby człowieka przecież. A takie nierozładowana energia seksualna może prowadzić do różnego rodzaju frustracji, co może też doprowadzić do dewiacji, prawda? Do poczucia bycia gorszym. Jak ten człowiek ma nawiązać prawidłową później relację? sytuację, jak nie wie takich podstawowych rzeczy. Mhm. Wiesz, i to jest też kolejny duży problem, że w ogóle u nas edukacja

0: seksualna jest traktowana jako pornografia. To nie ma nic wspólnego. Pornografia to jest wypaczenie seksualności. A edukacja seksualna jest bardzo ważna w aspekcie życia człowieka.
1: Każdego.
0: Tym bardziej dojrzewającego, absolutnie, który nie wie, co się dzieje z hormonami, z jego organizmem. On cały szaleje, prawda? Ona też może dojść później na przykład w takiej szkole, że będą się obmacywać nawzajem, dotykać, no bo nie są w stanie tego zobaczyć, więc to powinno być zaspokojone, normalnie o tym rozmawiać, bo to są naturalne potrzeby człowieka, zawsze będę powtarzał.
1: Zapytam cię uczciwie o osoby jeszcze niewidome. Jak duża grupa ma problem, procentowo gdybyś mógł zdradzić, bo na pewno wiesz, z akceptacją stanu, w którym się znajduje?
0: Nie ma badań na ten temat.
1: Znaczy mówię tak, no dobrze, przepraszam, no to zapytam mniej więcej, bo z doświadczenia, jeżeli mógłbyś, czy jest więcej osób, które sobie są w stanie przetłumaczyć, pogodzić, bo mówisz, że to jest, wiesz, to łatwo powiedzieć i bardzo pięknie to ująłeś, ale chyba to jest najtrudniejsza i jedyna tak trudna misja w życiu osób niewidomych.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że jeszcze co innego jest akceptacja, co innego funkcjonowanie normalne, prawda? Że taka osoba nie musi akceptować, ale może normalnie funkcjonować. Mhm. Że to nie jest tak, że osoba niewidoma rano wstaje i mówi, o Boże, ja nie widzę, jaki świat jest ciężki, prawda? Mam depresję, czy ojeju, jak ja sobie poradzę. Nie, wstaje i funkcjonuje tak jak każdy inny człowiek, prawda? Mhm. I ma swoje pasje, swoje zajęcia, to co robi na co dzień. Problem jest właśnie z tym socjalizacją i nad opiekuńczymi rodzicami, którzy nie wymagają od dzieci niewidomych, wyręczają ich we wszystkich, trzymają pod kloszem. Sobie wyobraź, Filip, że są osoby niewidome, dorosłe, które nie potrafią butów wiązać. Nie potrafią sztuców używać, bo mamusia całe życie kotleta kroiła.
1: Mhm. Co z tego, i żyją z rodzicami, prawdopodobnie.
0: I żyją z rodzicami, albo wiesz, i ci rodzice kiedyś odchodzą, no i co z tego, że on ma 2-3 fakultety, jak nie potrafi tego wykorzystać.
1: No tak, no i zostanie na lodzie to
0: samo. Zostaje w DPS-ie, ląduje, no bo jak ma sobie poradzić, jak nie potrafi pójść do sklepu wyrzucić, nie potrafi o siebie zadbać. Wiesz, dziewczyną kiedyś rozmawiałem, niewidomą od urodzenia, ona w wieku 18 lat na obozie harcerskim dopiero dowiedziała się, że można depilować pachy, nogi, części intymne. I tu już jest sprawa, czy to będzie robić. Tylko nikt jej nie dał tego wyboru. I wiesz, jak na basen pójdzie, no to wszyscy patrzą, jak myślą, że zarośnięte nogi, ale to jest jej wybór oczywiście, no to ktoś może powiedzieć, że no nie zadbana, prawda?
1: No ale gdyby wiedziała, że jest wybór, to zupełnie inna liga.
0: Ona by się inaczej też czuła.
1: Tak.
0: Jej samoocena by wzrastała, bo jednak ludzie oceniają po wyglądzie, nie oszukujmy się. Ja zawsze powtarzam, że nie interesuje mnie, czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi, prawda? Ale ludzie będą zawsze mnie oceniać po wyglądzie, bo to jest naturalne, ponieważ w ten sposób też to jest atawizm, że ocenialiśmy na przykład nowych członków naszej grupy, stada, rodziny, prawda? Kobiety, szerokie biodra, prawda? Że będą rodzić dzieci i tak dalej.
1: Nie oszukasz tego przeznaczenia.
0: Nie oszukasz, bo to jest naturalne, że będziemy układać w głowie, będziemy też szufladkować, bo to pomaga nam, żebyśmy nie mieli bałaganu tego w głowie, prawda? Tylko też trzeba z tymi osobami niewidomymi właśnie o tym wszystkim rozmawiać i socjalizować. Bo zobacz, ja jestem 75. rocznik, jak ja doświadczałem życia. Jak ja biegłem, to ja doświadczałem, że im szybciej biegnę, tym mocniej mi się w drzewie twarz odbija, prawda?
1: No tak.
0: I nauczyłem się je omijać dzięki temu, prawda? Przewracałem się, brałem do ręki, rzucaliśmy się czymś, prawda? No, pływaliśmy, różne rzeczy robiliśmy i doświadczałem życia, a osobom niewidomym się tego zabrania, bo się przewrócisz. No to się przewróci. Ile razy my się przewrócimy? Bo się uderzy, to się uderzy, bo się poparzy, to się poparzy. Zdobędzie doświadczenie. Bo pamiętajmy, że każdy człowiek jest tylko i wyłącznie sumą doświadczeń. Jak nie mamy doświadczeń, nie poradzimy sobie w życiu. A doświadczenia zdobywamy przez błędy, porażki i to jest właśnie też duży problem w ogóle dzisiejszych czasów, że rodzice nie pozwalają dzieciom popełniać błędów, ponosić porażek, bo mówią, a nie będziesz gorszy, trzeba dać sobie prawo do bycia gorszym, bo zawsze będą lepsi i gorsi i każdy z nas jest wyjątkowy, bo świat jest różnorodny i to trzeba też dzieciom niewidomym mówić, żeby siebie akceptowały, żeby pilnować, żeby nie było blindyzmów. Blindyzmy to są takie niekontrolowane odruchy, że zaczynają się tak bujać na przykład, bo stymulują się albo wtulają sobie gałki oczne, prawda, wycierają oczy. Uderzają rękoma. To tak jak Stevie Wonder. Widziałeś, jak Stevie Wonder
1: śpiewał,
0: to
1: też
0: się tak bujał, prawda?
1: Dosyć, tak,
0: no. To jest blindyzm właśnie. A widziałeś żonę Stevie'ego Wondera?
1: Nie.
0: No on też jej nie widział.
1: Dlatego ciebie zaprosiliśmy.
0: Musiałeś,
1: Seba, wiem. Chciałbym na chwilę jeszcze przenieść się do grupy osób ociemniałych, do których, jak zgaduję, należysz akurat ty, bo ty widziałeś świat.
0: To jest tak, że ja miałem wypadek 17 lat temu komunikacyjny, odkleiły mi się siatkówki. Mam poczucie światła, wiem kiedy dzień, kiedy noc. I teraz powiem, dlaczego tak ważne jest badanie w ogóle oczu. Ja przez całe życie miałem świetny wzrok, naprawdę sokoli wzrok. Nigdy nie miałem żadnych problemów, tylko że uprawiałem dużo sportów i dużo wysiłkowych sportów. I mi się zaczęły siatkówki odklejać. Ja o tym nie wiedziałem, bo ich nigdy nie badałem, bo przecież dobrze widzę, nic się nie dzieje, prawda? No. Bo niestety mamy taką tendencję, że dopiero jak coś się zacznie dziać, to idziemy do lekarza. Pamiętajmy, że oczy są bardzo skomplikowanym organem, na dodatek mamy je na wierzchu. I przy wysiłku siatkówki napina, zwiększa się ciśnienie w gałce ocznej przy ponoszeniu ciężarów, prawda? Dlatego starsze

0: osobom na przykład często się siatkówki odklejają, nawet jak są w toalecie, jak mają zaparcia, naprężają się i wtedy te siatkówki pracują. I mi się już mikroblizny porobiły i nawet nie wiedziałem, że ja je mam, prawda? I dopiero w wypadku już nie dało rady przykleić, bo trzeba było oderwać całą tą siatkówkę, a wtedy mogłem stracić estetykę oczu i poczucie światła. Mm-hmm. Ponieważ ja mam poczucie światła i ustalmy, że osoby niewidome, takich zupełnie, które nic nie widzą, jest około 7%. Reszta ma jakieś poczucie światła, szczątkowe widzenie, ale to szczątkowe widzenie jest jak przez łebek, czy szpilki powiedzmy, prawda? Mm-hmm. Przez ucho od szpilki, od igły. Czyli takie malutkie.
1: Jasne.
0: No, też jest widzenie lunetowe. No tak jak mówię, tych dysfunkcji jest bardzo dużo. W Polsce, nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, jest 1 800 000 ludzi z dysfunkcją wzroku, utrudniającą funkcjonowanie. Większość tych wad można korygować przy użyciu soczewek, okularów. Ale w Polsce jest 60 000 osób niewidomych. To jest miasto. To jest miasto i tych osób jest bardzo dużo. Ale ich tylu nie widzimy, ponieważ bardzo często są właśnie zamykani w domu.
1: Albo sami się boją, bo to też jest trudne.
0: Ale
1: wiesz,
0: lęko, ale to oczywiście strach jest zdrowy, bo strach chroni nas przed podejmowaniem niemądrych decyzji, prawda? Tylko jeżeli damy się opanować, nie opanujemy tego strachu, nie oswoimy go, no to nic w życiu nie osiągniemy, bo wracając właśnie do tego wypadku, no to jak straciłem wzrok, musiałem się nauczyć chodzić z białą laską. No ale teraz bierzesz laskę do ręki i... No i co? Lęk, prawda? Jest pani od orientacji przestrzennej, czy tam pan, no ja miałem panią akurat, ona uczyła mnie technik, no nie wychodzisz na miasto, ja jestem przerażony. A teraz zamykasz oczy i wszystkie te bodźce dostajesz przez uszy, zapach i mój organizm, po prostu mózg sobie nie radzi. Ja po pierwszym wyjściu z białą laską, po powrocie, to było trwało z pół godziny, ja odsypiałem prawie 3 godziny. Bo moje neurony wszystkie legły w gruzach.
1: No bo to było przestymulowane.
0: Ale
1: zupełnie.
0: Jak? Ja po prostu, wiesz, cały aż chodziłem, prawda? Przebodźcowany.
1: Zrobiłbym kropeczkę, tylko cofnąłbym się przed białą laskę do samego momentu wypadku, samej diagnozy i tego, że usłyszałeś, że nie będziesz widział. Ty pamiętasz myśli, które ci towarzyszyły wtedy?
0: Wiesz co, nie, to już było, wiesz, 17 lat temu, to już... To jest w ogóle tak, widzisz... Ja wszystko widzę. Widzę swoją wyobraźnią, bo ja mam bardzo rozbudowane myślenie abstrakcyjne, potrafię myśleć kreatywnie, mój mózg tworzy nowe obrazy, czyli można powiedzieć, że widzę swoimi uszami, bo każdy dźwięk ja zamieniam na obraz. Podam ci przykład. Czytam książkę, a ja wszystko sobie wyobrażam z tej książki i jestem pewien, że jakbym film oglądał. Wiesz, o co chodzi?
1: No tak.
0: Sny mam z obrazami ten, więc...
1: Ale Sebo, to jest dzisiaj.
0: Tak, ale zaraz do tego dojdziemy. Mm-hmm. Dlaczego o tym mówię? I właśnie jak zaraz po wypadku, to mi się zlewają to, że ja widziałem, nie widziałem, wiesz, i ciężko jest raz mi powiedzieć. Mi się wydaje, że gazetę czytałem, jak byłem w szpitalu, już nie mogłem czytać, prawda? Mhm. Jak podzieli diagnozę, no to ja jestem takim typem człowieka, że poradzę sobie, coś znajdę, no nie? Nie tutaj, to za granicą, no nie? Będziemy działać. I jakieś tam, wiesz, tam ktoś mi przynosił gazety, jakieś, że jest jakaś technologia, że są implanty do mózgu, prawda? Takie rzeczy, komórki macierzyste, to jest w ogóle jedno wielkie oszustwo. To powinno być zakazane, bo to jest wyciąganie pieniędzy od ludzi, którzy są, chcą dobrze dla swoich dzieci na przykład, prawda? Zadłużają się, a terapia nie działa. Ale tuż pomijając to, jest i wtedy, no co, leżałem się, zastanawiałem, myślę sobie, kurczę, jak przerąbany, a niewidomy, bo ja do toalety nie mogłem trafić. W szpitalu gubiłem się, wiesz, na korytarzu. No to myślę sobie, kurczę, nawet samobójstwa nie idzie popełnić. Gana nikt mnie nie przyniesie, z okna nie skoczę, bo ja nie wiem, na którym piętrze jestem. Będę stał na parterze, będę krzyczał, nie podchodź, bo skoczę. Jeszcze by powiedzieli, to skacz. Wpadnę w krzaki, to ja na oddział nie wrócę. Wiesz, leków nie wiadomo, jakich się nabierzesz, czyszczenie, płukanie żołądka zrobią. To już w formie anegdoty mówię.
1: Jasne.
0: I po prostu tylko w formie, nigdy bym do tego nie doprowadził, ponieważ no... Tak w formie myśli tylko to było, że zacząłem się zastanawiać, mówię, kurczę, jak tu wyjść na miasto, przecież tyle dźwięków, no i to tak to trwało. Wiesz, u mnie nie było żałoby, był proces akceptacji dość szybki. Wyszedłem ze szpitala, no to oczywiście rodzina, no to mamusia nadopiekuńcza, Boże, jakie mi ciuchy kupowała o 3 numery za duże. Wyglądałem jak 7 nieszczęść. Spodnie w kroku, dżinsy wiszą i to na mój, dobrze wyglądasz.
1: No tak.
0: Dresiki, jakieś ortalionki, wiesz, z bazaru. Ja mówię, Boże. Ja mówię, to już wiem, że osoby niewidome tak wyglądają często, wiesz, że niestety rodzice zamiast dbać też o ich wygląd, to po prostu traktują mnie jako gorszych i to jest bardzo złe, bo stygmatyzują te dzieci. I teraz później miałem takiego przyjaciela, Kubusia, i Kubuś był bardzo wymagający. Ja mówię, Kubuś, zrób mi kanapkę, a Kubuś mówi, ma zdrowe ręce, sam se zrób. Mhm. Ja sobie myślę, ty świnio,

0: Ale poszedłem, zrobiłem tą kanapkę. Ja byłem z siebie dumny, oczywiście mu nie powiedziałem. I kurczę, dla mnie ta kanapka była jak wejście na Mount Everest, wiesz, naprawdę. Kanapka, to się tak wydaje. Zamknijcie oczy, słuchacze, i idźcie do kuchni, znajdźcie wszystkie produkty w lodówce i zróbcie kanapkę. Zobaczcie, jakie to jest trudne, tak naprawdę. Teraz dla mnie to jest normalne, prawda? Wtedy to dla mnie było coś niesamowitego. I zacząłem sprzątać najpierw w domu, cały czas sprzątałem, żeby czymś się zająć, prawda? Też kurs na kurs komputerowy poszedłem, obsługi komputera, przyjeżdżała Beata Wiśniewska. Wielki szacunek dla tej kobiety, bardzo dużo mnie nauczyła, jak ona odpaliła komputer gadacza i ten komputer mówił, ja mówię, Jezu, ja nigdy tego nie obsłużę, nawet bezrokowo nie potrafię pisać. Jak kiedyś pisałem na komputerze, to paluszek 1A, B. I ona mnie nauczyła pisać bezrokowo, zacząłem sobie książkę pisać. Później coś mi się stało i ta książka, usunąłem plik niechcący. Już nie mogłem wrócić, ale dzięki temu, że napisałem ponad 1000 stron książki, nauczyłem się pisać bezrokowo. I obsługi komputera, takiej wiesz, podstawowej, no nie?
1: A dobra książka była, myślisz?
0: Myślę, że dobra była.
1: Okej, okay, będziemy ją wspominać teraz.
0: Tak, tak, kiedyś napiszę, ale to jeszcze trochę. I pokazywała mi sprzęty, gadający termometr, na przykład różne takie rzeczy, telefon w ogóle udźwiękowiony, też jeszcze Nokia była z Symbianem wtedy. Jedyny, na który można było wgrać program udźwiękowiający i że SMS-y, wszystko normalnie obsługujesz, tylko przy użyciu słuchu, prawda? Później już weszły smartfony, oczywiście iPhony, iPhone najlepiej dostosowany sprzęt do potrzeb osób niewidomych, bo ma systemowe rozwiązanie VoiceOver. Dzięki temu te wszystkie urządzenia tej firmy, i to nie jest altruizm Steve'a Jobsa, tylko to jest geniusz marketingu, bo ten sprzęt kupi 240 milionów ludzi na świecie z różnymi dysfunkcjami i co 3 lata go wymieni. Żadna firma nie ma tak dostępnego sprzętu. Żadna. I poszedłem jak przez ten kurs komputery, tak. To właśnie tak Kubuś mnie wyciągał gdzieś tam na miasto, żebyśmy szli, ma sens, jakiś tam anegdot mam, jak idę z nim przez miasto, peronem, śródmieście, prawda? I miałem jeszcze laski białe i nie miałem, bo nawet nie wiedziałem, że musi być biała laska, bo o niej też powiemy, bo to jest bardzo ważne. I trzymałem go tak za ramię i idziemy z taką laską kolorową, idę i on odszedł, ja chciałem go złapać za ramię, a on się odsunął i panią złapałem za biust. Ja mówię, przepraszam, bo ja nie widzę. Ona, nic nie szkodzi, ja mam 60 lat, może pan jeszcze raz. Tak mnie zawstydziła kobieta.
1: Nie.
0: Ale prawdę mówiąc, tylko to jest w formie anegdoty, ale tak naprawdę ja przekroczyłem jej granicę i miałaby pełne prawo oskarżyć mnie o molestowanie.
1: Bez względu na to, czy widziałeś cię.
0: Nieważne, bo pamiętajmy, że są różne osoby też niewidome, że ktoś może niechcący to zrobić, ale też może celowo. A jeżeli jest brak reakcji, to takie zachowania później mogą eskalować i dać mu przyzwolenie na takie zachowania, więc o tym też należy pamiętać, żeby jasno nie pozwalać przekraczać swoich granic, no nie?
1: Seba, chciałbym zapytać, czy każdy potrzebuje w życiu, każda osoba niedowidząca, ociemniacz, niewidoma, takiego Kubusia, jak miałeś ty? Bo z jednej strony
0: tak.
1: Mówisz o tych rodzicach, którzy są nadopiekuńczy, a ty miałeś kogoś, kto wyznaczał ci drogę, tak. Jakby i stawiał ci te granice, których ty nie chciałeś, no ale dzięki temu prawdopodobnie zrobiłeś milowy krok do tego, żeby dzisiaj być odlotowym niewidomym.
0: Ależ oczywiście, myślę, że każdy potrzebuje takiego Kubusia, takiego towarzysza, który będzie bardzo asertywny i będzie bardzo wymagał. Nie ma, że nie chce ci się. To tak jak uczysz się chodzić z białą laską i dzwonię do pani Katarzyny, deszcz pada, to może dzisiaj odwołamy zajęcia. Ona mówi, a to co, jak deszcz będzie padał, to ty z domu nie będziesz wychodził?
1: No.
0: Proste, zima, nie zima, ja się uczyłem. 8 miesięcy mi to zajęło. Myślę, że bardzo ważne mieć taką osobę, bardzo ważne szukać wsparcia tak szeroko. Jest bardzo dużo organizacji, jest na przykład świetna organizacja Wismajor, to zareklamuję. Ona szkoli też psy przewodniki, ale organizują coś takiego jak kurs na samodzielność. Na 3 tygodnie przyjeżdżają do Warszawy osoby ociemniałe właśnie, które straciły wzrok, uczą się gotować, prasować, orientacji przestrzennej i uczą się chodzić po Warszawie z białą laską, co jest bardzo ważne, bo Warszawa jest dużym miastem. Jeżeli w Warszawie sobie poradzę, to poradzę sobie już wszędzie, w każdym mieście w Polsce.
1: Tak jest, że to jest tak wielki poligon, że później już spokojnie człowiek...
0: Ona spokojnie, bez żadnego problemu. Wiesz co, duże miasta są bardzo przyjazne dla niewidomych, bo jest dużo dźwięków. Dla niewidomego najgorsza jest cisza i brak punktów odniesienia. A jak masz duże miasto, masz ruch uliczny, to tak naprawdę to bardzo pomaga, bo słyszysz skrzyżowania, przystanki, gdzie się tramwaje zatrzymują, autobusy, prawda? Wiaty przystankowe, wszystko. Także duże miasto jest bardzo przyjazne. Oczywiście chodzi jeszcze o dostępność, prawda? Udźwiękowione przejścia dla pieszych, takie rzeczy. Wiesz, jak ja straciłem ten wzrok, to kupiłeś mi właśnie na kurs tańca, poszliśmy tam, poznałem taką młodą studentkę, zatańczyliśmy tango, z tego tanga mi się Franek urodził, więc ja nie miałem czasu nawet myśleć, wiesz, o tym, że ja nie widzę, no nie?
1: No właśnie, bo widzisz, Sebastian, jesteś najgorszym przykładem człowieka, który stracił wzrok. Mówię najgorszym, bo bardzo optymistycznym i

0: To jest chyba niepopularne i bardzo trudne, żeby tak szybko się z tym pogodzić. No bo ty jesteś zadaniowcem. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, co robisz, bo robisz masę rzeczy na co dzień. Co więcej, no nie zatrzymałeś się ani na moment. Podejrzewam, że nigdy się nie zatrzymałeś i to, że akurat widzisz już uszami dalej, w ogóle cię w tym nie zatrzymało. Ale ja sobie tak to wyobrażam i popraw, jeśli myślę źle, że większość jednak ludzi, która traci wzrok, to najpierw wpada na długą panikę. I to, że to naprawdę jest trudny proces, żeby ruszyć. To jest ten chyba najważniejszy punkt.
1: Wiesz co, Filip, to jest bardzo trudny proces i każdy człowiek już podziela mi swoją doświadczenie. Ja się wychowałem w takich, powiedzmy, gdzie była bieda, patologia, wiesz, i musiałem sobie radzić sam ze wszystkim. I to mi ukształtowało mój charakter i osobowość, że niewiele rzeczy jest w stanie złamać w życiu. Jest dużo ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń jak ja i ciężko mu się odnaleźć w tej sytuacji, prawda? Dla kogoś dramatem jest, że przestaje widzieć, pisze do mnie pani na przykład na któryś z social mediów i że jej mąż stracił wzrok i co ona ma zrobić, bo on z domu nie wychodzi, on nic nie chce robić w domu, ona musi mu, nie dość, że pracuje dzieci, to jeszcze musi mu usługiwać. Ja to jej napisałem, wprost mówię, a zostaw go w spokoju. Jak zgłodnieje, to sobie sam zrobię kanapkę.
0: No tak, ale to jest, wiesz... No
1: i tylko, że trzeba podjąć tą decyzję, wiesz. I, bo też mamy taki, co ludzie powiedzą, bo on się poskarży, że ja mu nie pomagam. Nie, to właśnie widzisz, mamy problem, trzeba wspierać ludzi, a nie dawać im rozwiązania, nie robić kanapkę, tylko wspierać, daj nauczyć się robić tą kanapkę. Ja pomogę ci. Wiem, że to dłużej zrobisz, upaćkasz się, ale zrobisz i się nauczysz robić. I to jest bardzo ważne, bo jest bardzo dużo teraz choroba cywilizacyjna, cukrzyca degraduje siatkówki, bardzo dużo osób traci wzrok w wyniku różnych chorób genetycznych. Coraz dłużej żyjemy, coraz więcej markerów tych genotypów odkrywamy, właśnie od których traci się wzrok. Mhm. I jest coraz więcej osób, które tracą wzrok, tylko że jest nadzieja, tylko że trzeba się zebrać i ruszyć. Ja wiem, że mam łatwiej, bo jestem w dużym mieście, w Warszawie, gdzie mam
0: dostęp do... Jesteś też uparty jak mało kto w życiu, wiesz, akurat.
1: Wiesz, 8 miesięcy nauczyłem się chodzić z białą laską. Wiesz, jaki ja czułem strach, jak ja wziąłem laskę i stanąłem na dużym skrzyżowaniu, to było rondo NZ i tam jeszcze nie było, teraz to już jest pięknie zrobione, wtedy normalnie były wysokie krawężniki, jeszcze była tam bajzel na tym rondzie i masz jezdnię, torowiska, jezdnię, a ja miałem przejść, gdzie przejście jest nieudźwiękowione. Ja byłem przerażony. Ja czułem tak potężny lęk, wiesz, strach, nie lęk, bo lęk jest irracjonalny, strach jest zdrowy. A mi taka pani Kasia mówi, ale słuchaj, musisz oswoić ten strach i musisz ruszyć, przecież wszyscy widzą, że masz laskę. Ja mówię, no w sumie tak, mówię, ale jak ktoś nie zauważy, ona, to już nie będziesz miał żadnych problemów.
0: No tak, to prawda.
1: Musiałem ruszyć i ja nie przeszedłem prosto, ja wyszedłem na środek skrzyżowania, wiesz, bo mnie zniosło, a ona nie reagowała, bo ja się muszę nauczyć samemu radzić sobie w takich sytuacjach i najgorsze, co można zrobić, to się zatrzymać. Jak już idziesz, to idziesz przed siebie, a w końcu gdzieś dojdziesz. I to mnie też nauczyło właśnie, żeby się nie poddawać, żeby iść. Ja bardzo dużo się poruszałem z białą laską, później właśnie pierwszego psa już miałem, Rolusia, i też jak wziąłem tego psa do ręki, te szorki pierwszy raz, pani Agnieszka mi go szkoliła, bo czula. Jak ten pies ruszył, ja się poczułem jak osoba widząca po prostu. Mhm. Tylko komendy lewa, prawa, góra, dół, przejście. Ten pies po prostu śmigał ze mną. Oczywiście musimy się dograć. Ja teraz skracam całą tą historię, bo to trochę trwało, zanim się dogadaliśmy. Ale ja temu psu więcej zawdzięczam niż ludziom. Ja nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie ten pies. Dzięki niemu byłem wolny, nie byłem zniewolony. Zima, sobie wyobraź, idziesz z laską, a masz wszędzie te... chodniki zasypane. Jak znajdziesz przejście? Ciężko. A psu tylko wydaje komendę. Pies mi dochodzi do przejścia. Wiatr wieje, nic nie słyszysz, idzie z tą laską. A psu tylko komenda i pies idzie. Nie ma żadnego problemu. To jest bajka, poruszanie się z psem. To jest po prostu jak jazda Mercedesem S-klasą, a laska to jak trabant. Tym i tym dojedziemy, ale komfort poruszania jest
0: zupełnie
1: inny. Ale tak samo koszty utrzymania są zupełnie inne, bo laskę kupujesz za 300 zł, starcza ci na rok, dwa, a koszty utrzymania psa są bardzo, bardzo duże i też dbania o niego, o jego potrzeby, to też czas, jaki mu poświęcimy, odpowiednia ilość czasu, praca z tym psem, rozwój intelektualny, aportowanie, poszukiwanie, posłuszeństwo, bo to jest retriever, cisapik, on potrzebuje takiej aktywności bardzo dużej, potrzebuje odpowiedzialnego szefa, surowego, ale sprawiedliwego, więc tutaj też zdobyć wiedzę, to wszystko, czyli to jest proces cały, prawda? Ja sobie nie wyobrażam chodzenia teraz z białą laską.
0: Ale poszedłbyś.
1: Ale? No oczywiście, żebym poszedł, no bo muszę podjąć decyzję, zgadza się? Wiesz, zatrzymać się albo ruszyć.
0: No to ładne, co mówisz. Ja bym zapytał trochę jeszcze z takiej strony osób widzących, bo to są te najczęstsze rzeczy. Co my, jako osoby, które widzą świat, robimy najczęściej źle w stosunku do osób, które widzą

0: świat inaczej.
1: Już ci mówię, to jest tak, najczęściej ludzie mnie się pytają, co jest największą barierą. Ja mówię, największą barierą jest społeczeństwo. Dlaczego? Bo to jest brak świadomości i brak tego, co rozmawialiśmy na początku, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Ludzie się domyślają, jakie ktoś ma potrzeby. I to nieważne, czy obcych ludzi, czy własnych, czy w małżeństwie, prawda? Czy w związkach, czy też z dziećmi domyślamy się, jakie mają potrzeby. Trzeba rozmawiać o tych potrzebach. I ludzie zapominają rozmawiać. Podam przykład. Jak wsiadałem do pociągu ze swoim psem starszym, mówię hop, pies skakuje, kroka robi, a pani się wychyliła i mnie za rękę złapała i pociągnęła do przodu. Wpadłem między peron na pociąg. Pani się tłumaczyła, że chciała pomóc. A mnie w ogóle to nie interesuje jej chęć pomocy, bo jakbym chciał, to bym o nią poprosił. Dla mnie to była przemoc i nie interesują mnie jej intencje. To było przestępstwo. Moja koleżanka wsiada do tramwaju, panią za pośladki trzyma, ją wpycha. Odwróciła się, laską go strzeliła. A ona awanturę, że on chciał tylko pomóc, ona jest agresywna. I najgorsze, że ludzie stanęli po jego stronie, że to ona się źle zachowała. No nie, wystarczyło zapytać. A jeżeli by się potknęła, to w zgodzie z samym sobą, bo to była taka jej decyzja. Zgadza się? Żeby podejść się, zapytać, przepraszam, czy potrzebuje pan pomocy i w jaki sposób mogę pomóc. A jak ktoś mówi nie, dziękuję, to żeby zostawić go w spokoju, a nie narzucać tej pomocy. Rozumiecie? Mm-hmm. To jest bardzo ważne, więc trzeba ze sobą
2: rozmawiać.
1: Ja zawsze powtarzam. Wiesz, to tak samo, ja na przykład nie lubię prezentów dostawać. Nie lubię. Jeżeli ja coś naprawdę potrzebuję, to ja sobie jestem w stanie pójść w każdej chwili do sklepu i sobie to kupić, prawda? Jestem na takim etapie życia, że stać mnie na to, żeby sobie wszystko kupić, to co chcę. Ale ja nie lubię prezentów, bo często te prezenty są nietrafione. Ja mam się cieszyć tylko z tego, że ktoś o mnie pamięta. Nie, ja wolę, żeby ten ktoś mnie zapytał, co chciałbym otrzymać. Mhm. I dla mnie to jest dużo lepsza forma. Ja swoją dziewczynę pytam zawsze, co byś chciała na urodziny otrzymać. Ja nie kupuję nic. Ja się pytam, co byś chciała dostać na urodziny. Swojego syna pytam, co byś chciał dostać na urodziny.
2: A niespodzianki, no Seba, niespodzianki?
1: Wiesz, no to niespodziankę możemy zrobić, że zabiorę do restauracji na przykład. To okay, jest niespodzianka.
2: W tę stronę.
1: Ale co, no to zobacz, kupię, no co mówisz, że nie z tych ludzi, no i co, kupię jej na przykład, nie wiem, zegarek, no nie, na walentynki, jak słyszę, jak ludzie się chwalą, ja kupiłem swojej dziewczynie iPhone'a, a ty co kupiłeś, coś tam. Kurczę, a gdzie w tym wszystkim emocje, gdzie miłość, gdzie radość, to wszystko? To walentynki nie są po to, żeby komuś prezent dawać, tylko po to, żeby razem czas spędzić i właśnie i w ten sposób, że w tych rozmowach często przybija taki materializm, taki konsumpcjonizm, prawda? I ja uważam, że daję komuś drogi prezent, to często ja sobie robię tym przyjemność, żeby wszyscy zaczęli popatrzeć, stać mnie na to. Wiesz?
2: Trochę tak jest.
1: No, a ja troszeczkę mam inne podejście właśnie, a niespodzianki to można sobie robić drobne, małe, fajne, codziennie. Znaczy, no może nie, bo spowszednieją, no nie? Ale takie miłe niespodzianki co jakiś czas, a to liścik, a to kanapeczka, a to liścik do marynarki włożyć partnerowi czy partnerce, jak wychodzi z domu, prawda? I otwiera w pracy, a tam wiesz, kocham cię, prawda? Czy coś takiego. Mhm. Wiesz, to są miłe niespodzianki. Przecież to ma większą wartość niż jakaś rzecz materialna.
2: I zgadzam się absolutnie. Wrócę jednak do tego pytania, bo mówisz, że pierwsza rzecz to pytać, nie pomagać.
1: Tak, rozmawiać ze sobą.
2: I to styka chyba tak naprawdę.
1: Oczywiście. Przecież my nic więcej nie potrzebujemy. Informacja, to jest klucz do sukcesu. Mhm.
2: A czy jest tak, że jest odwaga u osób niedowidzących, niewidomych, ociemniałych, żeby zapytać?
1: Czy w większości tak, tylko nie chcę mówić za wszystkich, bo każdy jest inny. To jest bardzo szerokie spektrum. Wiesz, tak jak mnie się ludzie pytają, a że czy mam znajomych niewidomych? No mam znajomych, ale nie mam bliskich kolegów, ani bliskich koleżanek, przyjaciół niewidomych, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, że ale mamy wspólne tematy, wspólne cechy, wiesz, takie rzeczy. No nie tak jakbyś powiedział, że no to czemu blondynki się z blondynkami nie spotykają? Albo łysi z łysimi. No to totalnie nie ma sensu, wiesz. Mm-hmm. Jeżeli chcę, to szukam informacji, czy dzwonię do kogoś, no nie. Szukam kogoś i się wtedy dowiaduję, ale to nie jest to, że ktoś nie widzi, nie determinuje do tego, żebym tą osobę lubił na przykład. Ja szanuję ludzi oczywiście, ale lubić się nie musimy, szanować
2: oczywiście. I współpracować też można nie lubiąc kogoś.
1: Ale oczywiście, dlatego to co powtarzam, rozmowa. Mm-hmm. No możemy rozmowę. Jeżeli będziemy się obrażać, bo ty masz inne poglądy polityczne, ja mam inne i będziemy się obrażać, to będziemy się siebie bali. Obawiali, ale możemy ze sobą rozmawiać na argumenty i pomimo różnic będziemy się pięknie szanowali.
2: Piękne słowa, Sebastianie. Jesteś edukatorem, jesteś odlatowym niewidomym, to też muszę cię zapytać o ten język, bo to ja muszę przyznać i wam, drodzy widzowie, i sobie też, że ja najwięcej nauczyłem się od Sebastiana, bo się mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej, jak rozmawia się z osobami niedowidzącymi, niewidomymi. Ja wiem, bo mnie nauczono, gdybyś mógł zostawić tę garstkę wiedzy, bo to bardzo ciekawe i powiem ci szczerze, tak samo ważne jak to, żeby pytać, bo to jest taka oczywiście prosta rzecz, której nie zawsze łatwo się domyślić.
1: To co powiedziałeś, że my się widzieliśmy już, prawda? Czyli my się widzieliśmy, nie słyszeliśmy, tylko widzieliśmy.

0: Do osób niewidomych mówimy naturalnie, do widzenia, do zobaczenia, spójrz, zobacz, widziałeś, oglądałeś. Jak się spotykają dwie osoby niewidome, to jedna drugiej nie mówi macanie się z Kazikiem i Baśką, prawda? Tylko widziałem się.
1: No.
0: Albo jak ktoś jej opisze zachód słońca, to nie powie, że słuchał zachodu słońca, tylko widział zachód słońca, bo nie ma takich form fonetycznych. Traktujemy absolutnie naturalnie, tak samo jak sami siebie byśmy się traktowali. Często ludzie właśnie jak im to mówię, to mówią, że ojeju, ja myślałem, że fopa popełniłem, prawda? Że do kogoś powiedziałem do widzenia. Nie, to jest naturalne, mówimy do widzenia. I mówimy do zobaczenia. Tak samo do osób na wózkach. Mówimy podejść, odejść, widziałeś, oglądałeś. Ważne też jest, żeby nawiązywać kontakt wzrokowy z tą osobą, bo ta osoba wie, że na nią patrzymy, ponieważ dźwięk się rozchodzi. Jak odwrócisz głowę, będziesz mówił w bok, to będę wiedział, że patrzysz w bok albo że w telefon patrzysz, prawda? Czyli skupię się na rozmówcy, tak jak normalnie, bo należy mu się pełen szacunek. Oczywiście to, co mówiłem, osoby niewidome mogą mieć takie blindezmy, że mogą tą głową tak kręcić. No niekomfortowo jest wtedy z taką osobą rozmawiać, ponieważ no, rozprasza nas to bardzo, prawda? Ale też należy pamiętać, że to nie jest tak, że taka osoba ma jakieś zaburzenia intelektualne, tylko to ona nie potrafi tego już kontrolować, prawda? Oczywiście można to wypracować, tylko na do tego potrzeba jest osoby, która będzie ją kontrolować i będzie cały czas zwracać uwagę, prawda? Że nie bujaj się. Tak jak miałem taką koleżankę i ona jak się podnieciła tak emocjonalnie, jak coś tam opowiadała, to zaczynała się tak bujać właśnie, wiesz. Ja ją łapałem za ramionia i mówiłem spokojnie, spokojnie. Jeszcze raz, ale bez bujania, prawda? I ten, ale na spokojnie, z szacunkiem i żeby... No, że zwracam na to uwagę, to też należy zwrócić uwagę. Nie bać się przede wszystkim. Boimy się tego, czego nie znamy. Przyjść na niewidzialną wystawę, doświadczyć tego, zapaść się na godzinę, wejść w buty osoby niewidomej, porozmawiać z przewodnikami. Każdy przewodnik to jest inna historia. To są ludzie zrehabilitowani. To są ludzie, którzy idą przez życie z podniesioną głową, nie poddają się. Oczywiście nie jesteśmy, wiecie, niezłomni, prawda? Nie jesteśmy superbohaterami, tylko jestem normalnym człowiekiem. Ja słyszę, jak ktoś mi mówi, że albo ty z domu wychodzisz, to odwadzę twoje świadczenie. No, ty też wyszedłeś z domu, takiej odwadze. Jutro jadę do Poznania nurkować na przykład, prawda? Skaczę ze spadochronem, robię masę rzeczy, jeżdżę na strzelnicę, strzelam. Po prostu ja to, co sobie wyznaczę, cel, to go do niego dążę. Tylko, że bardzo ważne, rozmawialiśmy o tym, Kubusiu, chciałbym, żeby to tutaj zostało powiedziane. Bardzo ważne jest to, kim się otaczamy. To jest najważniejsze w życiu każdego człowieka, nie tylko niewidomego. Ja mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze fantastycznych ludzi, jak Małgorzata Szumowska, dyrektor niewidzialnej wystawy. Przecież ja się z żoną rozznałem, jak Franek był mały, ja zostałem sam z małym dzieckiem i z psem. Zarabiałem 1300 zł. Ja miałem długi w sklepie, bo kuło jedzenie brałem na kredyt. Ja nie miałem na podstawowe rzeczy. Słuchaj, ja niewidomy, dziecko małe, bałem się, że mi zabiorą. 3 lata w sądzie walczyłem. Udało mi się wywalczyć pełnię władzy rodzicielskiej. Tutaj akurat też mi rodzina pomogła w tej sytuacji. I ten...
1: Muszę małą kropeczkę. Wzrok mógł być przesłanką taką, żeby ci nie oddano syna?
0: Oczywiście, że mógł być, ponieważ niestety, na że orzecznictwo jest kulawe. Ja mam wpisane w orzeczeniu, że jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji i nie mogę mieć innego orzeczenia. Chcemy to zmienić, walczymy o tą zmianę orzecznictwa, prawda? Bo ja nie chcę takiego wpisu, bo nie jest mi do niczego potrzebne.
1: Czyli to jest gruba nieprawda, chyba. No, większość osób, które sprawdzą sobie odlotowego niewidomego, to zobaczą, że jesteś bardziej...
0: Tak, ale wiesz, w internecie to wszystko można nagrać, prawda? Ale wiesz, ci ludzie, co mnie znają, prawda, też wiedzą, że no, jestem w pełni samodzielny. I wiesz, jeżeli zostałem sam z dzieckiem i musiałem sobie wszystko

0: ważne.
1: Znaczy, to jest gruba nieprawda chyba. No, większość osób, które sprawdzą sobie odlotowego niewidomego, to zobaczą, że jesteś bardziej...
0: Tak, ale wiesz, w internecie to wszystko można nagrać, prawda? Ale wiesz, ci ludzie, co mnie znają, prawda, też wiedzą, że no, jestem w pełni samodzielny. I wiesz, jeżeli zostałem sam z dzieckiem i musiałem sobie wszystko, nie miałem, ja naprawdę, wiesz, ja jadłem, kurczę, prawie nie jadłem, tak serio mówiąc, naprawdę miałem bardzo dużo długów i ja ciężką pracą do wszystkiego sam dochodziłem.
1: No dobrze, ale co to znaczy ciężką pracą, Seba? Co stanowiło, że ty stary rozwój osobisty?
0: Nie bałem się podejmować decyzji, szedłem do przodu. Poznawałem ludzi, którzy mi podawali wędkę, tak jak Małgorzata Szumowska właśnie, wiesz, przyjechała na niewidzialną wystawę. Ja tam przez rok się dobijałem, żeby mnie zatrudniła. W końcu się udało, zatrudniła mnie. Zacząłem poznać innych ludzi. Gdzieś tam na otwartym rynku pracy pracowałem. W różnych organizacjach. Zajmowałem się różnymi rzeczami, o których nawet nie miałem pojęcia, ale próbowałem. I udawałem, że wiem, o co chodzi, wiesz. Żeby mieć tą pracę, żeby mieć te pieniądze. I udało mi się dość i poznawać właśnie tych ludzi otaczających mnie, wiesz. I teraz mam taką lojalną grupę ludzi wkoło siebie, że ja się od nich uczę cały czas. A oni ode mnie. I to jest piękne, że jesteśmy, wspieramy się nawzajem. Wypychamy się do góry. Dzisiaj pamiętam, jak pojechałem, szkolenia robiłem na przykład dla kandydatów do gromu. Też poznałem dowódcę jednostki właśnie przez przypadek, słuchaj. I zgadaliśmy się, okej. Okay. A opowiem o kolejnym przypadku, bo ja w życiu uważam, że nie ma przypadków, ale to też był, że tak powiem, przypadek. Mhm. Jestem w hotelu w Poznaniu, jemy śniadanie z moją dziewczyną i ona mówi, słuchaj, takich trzech kolesi siedzi na ciebie, cały czas patrzą, mówi, ale mają takie zakapiory i tosy olbrzymi są. Ja sobie myślę, Jezus Maria, może mi się włosy nie podobają i mnie oklepią. No. Wiesz, no mówi, no wyglądają bardzo groźnie, jak jesteś mafiozi, no nie? Słuchaj, idę do pokoju, a jeden podchodzi, mówi, siema, no wie, siema. Ja cię podziwiam, bo ja cię oglądam. Daniel jest, Damian jestem. Piąteczkę zbliż, mówi, Jezu, jaką ty masz łapę, jak bochen chleba. On się zaczął śmiać, kontakt, poprosił o kontakt do mnie. Później dzwoni, a i okazało się, że jest kontrterrorystą z policji w Poznaniu i szkolenie dla specjalców też prowadziłem. Wiesz, i takich ludzi spotykam. Później on mnie poznał z dowódcą straży pożarnej jednostki z Poznania, który też jest wodniakiem. No i właśnie od jutra idziemy
1: nurkować.
0: Wiesz, sami mi proponują, wiesz, tak sobie, to jest mega fajne, wiesz, że poznaję ten świat w taki fajny sposób i mam własną firmę właśnie, odlotowy niewidomy misja edukacja. To jest firma szkoleniowa, różnego rodzaju szkolenia, to jest obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, z dostępności, z motywacyjne takie dla firm też. I jestem dyrektorem Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna z Małgorzata Szumowską, on założyła. Co ja tam jeszcze robię? Kurczę, ja mam...
1: Długa lista w ogóle.
0: I nie ma rzeczy...
1: I strzelasz, i jeździsz, ja wiem. Tak. Sebo, ale chciałbym, żeby ten pierwiastek tego odjechanego, szalonego ciebie zostawić tym, którzy mają... Nie tylko, wiesz, osobom, które mają problem ze wzrokiem, ale w ogóle, bo jesteś super przykładem na to, że się da. Tylko, że jak ty mówisz, że ja spotykam ludzi, że trochę tak brzmi to łatwo. Prawda? Nie atakuję tego w ogóle, żebyś nieźle nie zrozumiał, tylko że to można pomyśleć, a włączyłem sobie, wiesz, poradnik zdrowia, był Sebastian, powiedział, że mu wyszło. Siedzi uśmiechnięty, ma różowe włosy i nic sobie z tego nie robi. To jest takie tylko, że to wiesz, to brzmi tak pięknie, wspaniale oczywiście, bardzo ci zazdroszczę, że aż trudno mi czasem w to uwierzyć, że to jest zupełny przypadek, wiesz.
0: To nie jest przypadek, to jest ciężka praca. 13 lat na to wszystko pracowałem, 13 lat zaciskałem zęby, płakałem po nocach, było mi mega ciężko i na 13 lat na to pracowałem, na etap życiu, w którym teraz jestem. Nikt mi w życiu nie dał nic za darmo, a tych ludzi poznawałem, bo z nimi rozmawiałem. Bo jestem pogodny, rozmawiam i szanuję ludzi, ja się nie obrażam na ludzi, nie wyzywam. I to jest bardzo ważne, bo wiesz, poznaję tych ludzi. Jak jestem w zakładzie karnym, gdzie prowadzę różnego rodzaju szkolenia, warsztaty też dla osadzonych, ja nie oceniam, za to ten człowiek tam trafił, bo ja nie wiem, jak ja bym się zachował na jego miejscu z jego doświadczeniami. Ja nawet nie wiem, jak ja bym się ze swoimi zachował w tej sytuacji danej, bo każdy z nas jest inny. Oczywiście przekracza normy społeczne, musi ponieść konsekwencje, prawda? Ale nie oceniam tych ludzi i nie skazuję ich na alienację taką społeczną.
1: Rozumiem.
0: To jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy właśnie... Tak jak w ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie są dzieciaki, no ja ci powiedziałem, ja się wychowałem, wiesz, w takiej bardzo trudnej rodzinie, było dużo też przemocy, bardzo dużo jestem tak przyczulony na przemoc, to są

0: dla takich ludzi nie miałbym litości.
1: Rozumiem.
0: No ale to jest moje takie, wiesz, oczywiście nie zrobię nikomu krzywdy, tylko wiesz, to
1: ale łapę masz, mojej. Przyznaj się, łapę masz.
0: No trochę ćwiczę i, ale uważam, że no, każdy człowiek musi zadbać
1: absolutnie
0: taką formę, taką fizyczną.
1: Co do, chciałbym, żebyśmy przeszli do sekcji dbania o siebie, czyli do twoich włosów, do twoich koszul, do tego, jak wyglądasz i do tego, co bardzo lubisz, mianowicie do okularów. Pytanie brzmi, ile osób nabrałeś na to, że jesteś osobą w pełni widzącą?
0: No nie nabrałem, często jest tak, dobra, byłem na saunie ostatnio i moja dziewczyna pilnowała pod sauną, bo do żeńskiej poszedłem, bo męska była cała zajęta. A ja sobie tam siedzę, beztekstylnie oczywiście, bo nikogo nie było, ona tam było, jej panie szły. I trzy, ona mówi, że przepraszam, a tam jest mój mąż i my nie jesteśmy małżeństwem, ale mówi, mój mąż tam jest i tylko, że on nie widzi to spokojnie. On mówi, nie ma problemu. No i wchodzą i tam zaczepiają taśmę, rozmawiamy sobie, ja wychodzę z tej strony, mówię, jak fajnie udawać niewidomego. One w śmiechu.

jest mój mąż i nie jesteśmy małżeństwem, ale mówi, mój mąż tam jest tylko, że on nie widzi to spokojnie. On mówi, nie ma problemu. No i wchodzą i tam zaczepiają też mnie, rozmawiamy sobie, ja wchodzę z tej strony, mówię, jak fajnie udawać niewidomego, one w śmiechu.

0: wymaga, żeby też te osoby dbały o siebie. Można, nie trzeba włosów, nie wiem, jak to niewidome kobiety mi się kojarzą, co wszystkie tak włosy w kucyk do tyłu szczesane, prawda? Że można fajną fryzurę sobie zrobić, dobrać oprawki do kształtu twarzy, zadbać o ten ciuch, też taki kolorowy. Oczywiście każdemu wedle potrzeb, ale też o to zadbać, że, bo pamiętajmy, że jednak, jeżeli do mnie by przyszedł ktoś do pracy i mimo swoich kompetencji, aby wyglądał niechlujnie, a miałby kontakt z klientem, no to nikt go nie zatrudni.
1: To prawda.
0: No, jesteśmy, wiesz, ma kontakt z klientem, też reprezentuje swoim wyglądem firmę, prawda? I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby o tym dbaniu o siebie. I to jest, wiesz, tak jak chodzę często do fryzjera, prawda? Tylko, że ja sobie na to ciężko zapracowałem.
1: No i lubisz różowy.
0: Lubię różowy. Dzisiaj też jadę do fryzjera podgolić boki. I wiesz, tatuaże sobie robię, bo ja bardzo lubię tatuaże. I każdy tatuaż to jest symbolika jakiejś części mojego życia, prawda? Mm-hmm. Jestem cały wytatuowany i jeszcze sobie robię kolejne.
1: Tak, już zaraz ci skończy miejsce, Sebastianie, chciałem.
0: Nie wiem, tutaj mam pajączka, widziałeś go?
1: Pajączka widziałem.
0: No, nie?
1: Dobrze, że mnie nie widzieliście, bo jest straszny, naprawdę, ale bardzo cieszę się, że jesteś tu ze mną, bo to jest taka nadzieja, że my przestaniemy, bo nawet abstrahując od tego, o jakich grupach społecznych mówimy, mamy czasami problem jako większość doceniać te mniejsze grupy. I chciałbym najbardziej, żeby zostało z tej naszej rozmowy w umysłach naszych kochanych widzów, żeby mieli w głowie, że my jesteśmy tacy sami,
0: tak,
1: i różnimy się tylko kątem podejścia do życia, bo to jest tylko to. Jesteśmy tak samo fajni, tak samo denerwujący, tak samo lubimy lepszych stand-uperów niż gorszych, lubimy szybkie samochody, wolne samochody i zmysł chyba nie wiele zmienia tak naprawdę.
0: Oczywiście, że nie. Ja zawsze powtarzam, niewidomego można rozpoznać po palcach, bo niewidomi mają 5 palców u jednej dłoni. Chyba, że mają polidaktylię, to mają 6. Bo są tacy sami. Akurat ze warsztaty w szkole, w przedszkolach, dzieciaki właśnie najlepsze są przedszkolaki, bo wchodzi, a gdzie ten niewidomy? Ja mówię, no ja jestem niewidomy. Nie jesteś, a wy jestem, nie jesteś, bo patrzysz na mnie.
1: No tak, no ale ty też patrzysz faktycznie.
0: Tak, albo wiesz, jestem na przystanku i takie małe dziecko właśnie, bo dzieci są szczere, to jest coś pięknego. Kodujmy je tak pozytywnie, wspierajmy, wzmacniajmy. I słyszę, mama to jest pies przewodnik, bo ten pan nie widzi. A ta mama, cicho, cicho. On, a to co, on nie wie, że nie widzi? No i takie naturalne. A też mama mówiła cicho, przecież o tym trzeba rozmawiać. Tak, ten pan jest niewidomy, ma chore oczy i dziecko, zaspokajamy jego informacje. Jak mówimy cicho, cicho, to tworzymy temat tabu. Dobra, o tym nie rozmawiamy, to jest złe, to jest przykre, nie poruszamy tego tematu. Dziecko bardzo szybko się uczą dzieci, bardzo szybko kodują. Więc trzeba je wspierać pozytywnie. Tak jak na niewidzialną wystawę przychodzą rodzice z dziećmi i słyszę tekst przed wejściem, tylko się nie bój. To jest najgorszy tekst, jaki dziecko
1: może powiedzieć. No tak, no. Przed dentystą i przed
0: niewidzialną. Czyli muszę się czegoś bać, no, wiesz, no. Albo nie będzie boleć. To czyli może boleć. Dziecko nie koduje, nie? To tak jak nasz mózg nie koduje słowa nie, prawda? Mm-hmm. To jest tak jak, no nie mogę, jak masz nowe buty, nie mogę się potknąć i co zrobisz? Potknie się.
1: Wiadomo.
0: Myślisz, no to naturalne. I tak samo dzieci. I wspierać się trzeba tak pozytywnie i też edukować, rozmawiać z nimi o tej niepełnosprawności, że wszyscy jesteśmy ważni w tym społeczeństwie i oczywiście są osoby, które sobie będą radzić. Ktoś mówi, a bo, że niewidomi na rentach żyją, część żyje na rencie, oczywiście i należy się im to wsparcie, bo jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, nigdy nie wiemy, co nam się wydarzy w życiu, co nas spotka w życiu, prawda, ale większość tych ludzi płaci podatki, ja też płacę podatki, dużo moich znajomych niewidomych ma, jakichś, których znam, a też no niewidomi, którzy mają firmę, prawda, i też płacą podatki, to niemałe i też wspierają tą gospodarkę, czyli to się wszystko, to się jest taki wyrównuje, prawda?
1: Tak.
0: Jest ten balans taki i ten. I pamiętajmy, że tylko, że nie wolno też dawać się wykorzystywać, bo są na przykład zawodowi renciści, prawda? Tacy to wszystko wykorzystują. Mi się należy, ale tak samo, zobacz, to jest tak samo wśród osób widzących.
1: To jest problem bardzo, że renta jest w ogóle bardzo śliskim terminem.
0: Ale nie, ja mówię ogólnie o
1: tak, w ogóle wykorzystywaniu.
0: Widzących mają sprawne wszystkie zmysły, są sprawni intelektualnie, a sobie z życiem nie radzą. I to jest niepełnosprawność społeczna. Albo ja się nie wyprowadzę, nie pojadę do dużego miasta pracować, a w małym mieście nie ma miejscowości, czy w małej wiosce, to zawijesz, że tak powiem, rękawy i jedziesz do dużego miasta, pokonujesz ten strach. Wiesz, że na niewidzialnej, ja ci powiem przykład, dziewczyna. Jeden taki tutaj spod Warszawy chłopak, to jest w ogóle mój guru. Ten ma cojones takie, że chłopak stracił wzrok, implozja nerwu wzrokowego, zmierzył mu nerw wzrokowy, ciśnienie śródczaszkowe, nic nie widzi. W ciągu roku już samodzielnie poruszył się z moją laską, znalazł pracę na niewidzialnej wystawie, w pełni samodzielnie, nauczył się usługiwać komputer, telefon, wszystko. Chłopak 20-paroletni. Dziewczyna na niewidzialnej wystawie w Jarosławiu mieszkała, przyjechała na ten kurs na samodzielność, przyszła do gości,

0: siadam, no nie? I widzę, że ktoś mi odpowiada też z uśmiechem. I to jest pozytywne kodowanie. A nie wchodzę za żółty, taki wiesz, zacięty wyraz twarzy i siadam, buzi nie mówię nawet.
1: A mógłbyś, bo ty na zakapiora masz akurat zakusy.
0: Wiem, koleżanka powiedziała, że wyglądam jak, żebym był ostatnią osobą na ulicy, której o drogę by zapytała, bo jak ja się zamyślę, to mi to krzynka do przodu jeszcze
1: wiesz. Jak jesteś kawał byka. Sebo, na koniec chciałbym od ciebie, dla wszystkich nas i dla mnie też osobiście, taką twoją radę, skąd brać radość w życiu?
0: Radość bierze się z akceptacji i właśnie stawiania sobie tych celów. Ja uważam, że marzenia są po to, żeby się nie spełniały, bo z celami to jest tak. Mam cel, na przykład wejść na górę i jak już wejdę na tą górę, to ja tracę sens. I wspominam nie pobyt na szczycie, tylko wspominam tą drogę na górę. Mhm. To jest najpiękniejsze, to, że jest ciężko,

0: by samodzielnie poruszać się po mieście. I dla mnie to jest siła. Ja czerpię siłę z ludzi, którymi się otaczam, ale też jak myślę o ludziach, którzy właśnie pokonują te swoje słabości. Wstają rano, idą do pracy, mimo że nie widzi, że ma ciężko, przychodzi z mojej miejscowości. Czuje lęk oczywiście, prawda? No bo to jest naturalne. Ale on idzie do przodu, nie zatrzymuje się, nie poddaje się i nie sięga po harnasia, wiesz, jak większość ludzi marnuje sobie życie.
1: Piękne słowo.
0: To jest ważne.
1: Bardzo ważną rzecz, kochani, na koniec tego dzisiejszego odcinka. Bardzo was proszę, Seba mnie trochę zainspirował, namawiając was do tego, żebyście zrobili prostą rzecz, mianowicie zrobili sobie kanapkę dzisiaj z zamkniętymi oczami.
0: Najlepiej jest zasłonić opaską, żeby nie podglądać, bo to naturalne, że będziemy tam żurawia.
1: Będziemy próbować. Tak. Bardzo zachęcamy Sebastiana, pomysł. Ja bardzo zachęcam, bo to też próbowałem kiedyś, żeby sprawdzić, jak to jest. Bądźcie osobami, które wyjątkowo widzą świat, chociaż na chwilę i zobaczcie, z czym się mierzy między innymi Sebastian. No to niewidomy był moim gościem wraz z pieskiem. Zapomniałem imienia pieska.
0: Waldimar. Tak mu w hodowli dali. Naprawdę, ja na niego mówię Waldek, chyba że mnie wkurzy to inaczej.
1: Waldku, dziękujemy. Sebastian, dziękujemy. Wam też absolutnie piękny pies. Wam też dziękujemy. Polecamy wszystkie odcinki Gadaj Zdrów. Oglądajcie, subujcie, dajcie lajczka i bądźcie zdrowi, uśmiechnięci całe życie. Pozdrawiam serdecznie. Co złego to nie ja chciałem.
0: Też pozdrawiam i do zobaczenia na mieście.
1: Wiadomo.

Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz. Zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin

przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery. Baby!

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

me what it means. Ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu, swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album. Well,

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni

też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj. Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz saportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

W tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety, zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyt list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

Sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra. Let's go.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu.

tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then. I jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album fanom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerskiej Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańczy ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach, Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

0: Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny from the Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1,5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum. Udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
5: Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta.

0: A przed wami Two Unlimited.
1: Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą. To za magic.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

drugiej połowie 1995 roku To Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

obawiali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 89 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lana zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyt list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli.

W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. Po tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got to Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym, miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay-owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram Was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed Wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 1995. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. I jak tu nie kochać lat 90.

0: Polka, wicemistrzynią French Open. Finał na kortach Rolanda Garrosa śledził nasz reporter. Posłuchajcie jego relacji, to na początek. W wiadomościach ważne informacje dla podróżujących. Koleją linia na odcinku Słupsk-Lęborg już odblokowana. A na koniec jeszcze 20. Noc Kultury w Lublinie. Posłuchajcie. Jest 9. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rywalka okazała się zbyt mocna. Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dużo zabrakło?
1: Niestety tak. Mecz był wyrównany tylko na początku, kiedy po obu stronach czuć było jeszcze nerwowość. Maja nie była już tak precyzyjna jak w poprzednich pojedynkach, popełniała błędy. A Rosjanka się rozkręcała i po nieco ponad 80 minutach zakończyła to spotkanie. Polka po wszystkim wprost przyznała.
2: Po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
1: Pod wrażeniem występu Mai w Paryżu są kibice, ale też eksperci, m.in. redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
3: Ta historia, którą Maja napisała przez ostatnie tygodnie, jest naprawdę przepiękna.
1: A dla Mai taki występ oznacza awans w rankingu o 93 pozycje i premię w wysokości około 1,5 miliona euro.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Uwaga podróżujący, teraz ważne informacje dla Was. Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana, a ruch pociągów został przywrócony. Jak wiecie z Vox FM, wczoraj na trasie wykoleiło się 6 wagonów pociągu towarowego. Ruch był wstrzymany, obecnie pociągi na tej trasie mogą kursować bez przeszkód. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwiania sprawy, mówi pomysłodawca i radny Łukasz Dorula.
4: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48, 72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
0: Urzędomat musiałby stanąć tuż przy urzędzie starostwa, by był monitorowany całą dobę. Jak na razie żaden inny urząd na Podhalu nie zdecydował się na podobne rozwiązanie. Jak co roku w Lublinie tłumy spragnionych wyjątkowych artystycznych doznań odwiedziły centrum miasta. Za nami 20 już Noc Kultury. Organizatorzy przygotowali ponad 200 bezpłatnych wydarzeń, od spektakli po koncerty, wystawy, instalacje na warsztatach kończąc.
5: Rokrocznie jestem na Nocy Kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienia różne.
6: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieliśmy, ale... wszystko przed nami.
5: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary, przede wszystkim fajne.
7: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
8: Coś pięknego w takim tworzeniu. Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jakś najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
9: To jest 20 Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy, wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
0: A hasłem tegorocznej odsłony imprezy była dobranoc. 21 stopni w Lęborku w tym momencie, tam jest najcieplej, najchłodniej.

0: Krośnie 11, ale dziś pogoda taka dość zaskakująca. Burze możliwe w centrum, na północy i na południu kraju. Na południu zresztą będzie najcieplej, nawet 25 stopni. Za to wszędzie popada deszcz w każdym z województw. Burze mogą ominąć jedynie wschód. W centrum i na północy kraju będą na pewno. Także uważajcie na siebie, bo będzie się działo.
1: Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę. Pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listy przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego 2 statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu. Zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Janet, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys.

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnie promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo, pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami, to Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało. Jednak jej członkowie się nie poddawali i

0: działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy.
1: Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

0: wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk-rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.
0: Rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty, to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i między innymi wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia...

czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Ponder Replay, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10 miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depon The Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista

0: artysta dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam. Nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie. Więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California Kingbird i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych.

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake'em.

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad ćwierć miliarda płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu, według magazynu Forbes, została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time, Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi 29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp,

Gwiazda baseballu z Los Angeles czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu RZA, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox

0: Na początek tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu. To na początek w wiadomościach strzelanina na festiwalu w USA. A na koniec jeszcze sport i historyczna walka Maji Chwalińskiej. Posłuchajcie. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dwie osoby zmarły w szpitalu, jedna cały czas walczy o życie. To najnowsze informacje po wieczornym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa.
1: Doprowadził do zderzenia się z Audi jadące w kierunku do Warszawy. Audi uderzyło w słup drogowy, uszkadzając dodatkowo 3 inne pojazdy.
0: Relacjonuje Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca przewozu osób został zatrzymany, to obywatel Turcji. W momencie wypadku był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane uprawnienia. Nie był wcześniej karany. Przenosimy się do USA. Policja szuka sprawców strzelaniny podczas festiwalu w Ohio. Doszło do niej wczoraj po południu. Rannych jest wiele osób. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Władze nie ujawniły informacji o stanie rannych. Nieznane są również motywy sprawców. Old West End Festival to dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się co roku w zabytkowej części Toledo.
2: To są wiadomości Vox FM.
0: Teraz apel od medyków. Uważajcie na słońce. Nadmierna ekspozycja może prowadzić do rozwoju zmian przednowotworowych. Ostrzega dr Aldona Stechura ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
3: Nie zapominajmy o tym, że bardzo prosto jest to oparzenie. Wszystkie nasze znamiona mogą ulec podrażnieniu i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne. Bo oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale może powodować powstanie, przekształcenie się. Coś, co już nas zacznie martwić i może być onkologicznym problemem.
0: Pamiętajmy też, że intensywna ekspozycja na słońcu przyspiesza procesy starzenia się. Skóra robi się wiotka i podatna na niekorzystne czynniki. Teraz przenosimy się do Paryża. Mam nadzieję, że ta historia zainspiruje innych, mówiła Maja Chwalińska po zakończeniu French Open. Polka rozpoczęła ten wielkoszlemowy turniej od kwalifikacji i przegrała dopiero w wielkim finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji.
0: Mówiła polska tenisistka, która dzięki świetnej grze we French Open podskoczy w rankingu WTA o 93 pozycje i zamelduje się w poniedziałek na 21. miejscu. Za awans do finału może liczyć na nagrodę w wysokości blisko 1,5 miliona euro. Burze dziś przejdą przez nasz kraj. Może być tak właściwie w każdym z województw poza wschodnią częścią. Tam powinno być spokojniej, ale deszcz popada wszędzie. Na północy, w centrum i na południu kraju oraz na krańcach. Temperatury będą dość wysokie. 25 stopni na południu, 24 w centrum, 21 na północy. Najchłodniej będzie na zachodzie, tam 19 stopni. Burze, deszcz i miejscowo również grad.
2: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: Konrad Piwowarski,
6: Julia Hren
7: i Paweł Pawelec.
8: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Nie będzie można telefonów przynosić do szkoły od nowego roku szkolnego.
4: Drogie dzieci, na razie w podstawówkach jest taki zakaz.
5: Paweł uśmiechnięty od ucha do ucha cieszy się, bo kiedyś to telefonów nie było.
4: Bez chodzenia w internet na te Twitche, tak to się nazywa jakoś.
3: Tak, TikToki.
4: Bez obrażania się, bez wyśmiewania się. Widziałaś, jakie skarpetki dzisiaj Niunia założyła?
3: Dokładnie.
5: A to
4: będzie
5: tylko przez telefony
4: hejtu
5: się wyśmiewali?
3: Oczywiście,
5: wydaje
3: że tak
5: mi się, że kiedyś to też się wyśmiewali.
3: W życiu,
5: jak
3: to jest nieprawda. Kiedyś było lepiej.
4: Nie. Znaczy, rzadziej. O, może tak bym powiedział.
3: Tak,
4: a teraz jest dostęp do internetu i możesz obśmiać koleżankę z drugiej szkoły.
3: A poza tym siedzą
5: w tych
3: nie uważają na lekcjach. Kiedyś uważali na lekcjach.
4: Znaczy, poza tym dzieci. Dziś pytanie, zaraz odpowiedź. Pani pyta, on sobie pyk, ChatGPT.
3: Dokładnie.
4: I już jest przygotowany.
5: Właśnie, kiedyś to tego nie było, to prawda. A ty, Paweł, na jakiej lekcji najbardziej uważałeś?
4: Na biologii.
3: Na biologii,
4: bo ja miałem taką panią nauczycielkę.
3: To teraz będziemy wam udowadniać, że kiedyś, jak nie było tych telefonów w szkołach, to dzieci się lepiej uczyły. Proszę bardzo, biologia, ile zębów ma dorosły człowiek?
4: Ale mnie zaskoczył.
3: No mów!
4: 8 i 8, 16, 32.
3: Bardzo dobrze, no następne
4: kurde
3: pytanie.
5: To jaką następną chcesz kategorię?
4: Oba, czekaj, bolączką była historia, bo...
3: Kto był pierwszym królem Polski?
4: Pierwszy król Polski, Mieszko.
3: Brawo!
4: Lecę dalej, kurde! Język polski, dawaj!
5: Język polski chcesz?
4: Dawaj.
5: Dobra, kto napisał Lalkę Prusa?
4: No Bolesław Prus, no.
5: No brawo! No.
4: A ty dobrze zadałeś pytania.
3: Jaki symbol chemiczny ma złoto?
4: Kurde. Złoto?
3: No.
4: Nie.
3: No strzel coś.
4: HG?
3: Dobrze!
5: Brawo!
3: Tak, jaki jest największy ssak na świecie?
4: Oni se żartują ze mnie. Słoń.
5: Świetnie!
3: Sama dobra odpowiedź!
4: Naprawdę, HG? Czy kłamiecie?
2: Od rana z Vox FM.
5: Akurat złoto,
4: No tak! Głowa w betoniarce!
3: Z tym królem to też nie do końca była prawda.
4: Tak?
5: I ze ssakiem też.
6: Tylko dla mnie.
2: Oj, tak ładnie!
1: Pierwsza zmiana.
2: Tylko w Vox FM.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tak, wiemy, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski.
4: Ale
5: my
4: co,
5: nie
4: wiesz?
5: Wiemy, bo my mieliśmy telefony w szkole.
4: A skąd Paweł wie? A skąd wiesz, że tak było? Co, już w czasie GPT sprawdziłeś? Już się mądrzysz, tak? A co, wiedziałeś? Przyszedłeś z tą wiedzą? Czy się zajrzałeś?
3: Ja się w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę z tego, że mamy mądrzejszych słuchaczy od nas. Tyle, ile dostaliśmy SMS-ów poprawiających te błędne odpowiedzi, które się pojawiły.
5: I to wszystko dzięki temu, że w waszych szkołach nie było telefonu.
3: Widzicie, nasza teoria znów okazała się prawdziwa.
4: Cieszę się, że nie powiedziałem Aleksander Kwaszczyński.
3: A mógłbym. Mógłbyś tak, to powiedzieć.
4: Tak, i też byłaby to jakaś tam prawda. Nosi się królesko.
3: Okej, niech ci będzie.
4: No, miał chorobę.
5: Myślę,
4: królów.
5: Że słuchacze na pewno naszej 09 za chwilę cię wyjaśnią.
4: Tak, ja poza tym nie chciałbym, żeby mi obrażać mojego nauczyciela, który mnie buduje, mówi, że dobrze odpowiadam,
5: ale,
4: ja rosnę
5: nie
4: siłę,
5: chcę,
4: nie wolno
5: nie
4: ruszać
5: kądzia.
4: I pani nauczycielki mojej też
5: ale
4: nie.
5: Ale nikt na nas nic nie mówi.
3: Dobrze, drogi Paweł.
5: Pawełku,
3: drogi.

0: w takim razie. Opowiedz o tym dorszu. Bo mnie nie, opowiedz o tym dorszu, to co przed chwilą mi powiedziałeś.
1: No jestem naprawdę zaniepokojony.
0: No ja też się zaniepokoiłem. Długi weekend przed nami. Ludzie nad morze pojadą do smażalni.
1: Bo 26 stopni, a jutro 23. No i kto wie, może znowu podrośnie.
0: A deszcz będzie padał, no to lepiej się schować.
1: Ja się dowiedziałem, że taki dorsz teraz kosztuje 80 zł za kilogram, a przez nas samych, tych, którzy kupują, słuchajcie, kiedy będzie taki duży popyt, to może wzrosnąć w wakacje do 100 zł za kilogram. Skandal!
2: Czyli poczekaj, żeby dorsz staniał, to należy go nie kupować.
1: Nie kupować, tak radzi specjalistka, czyli sprzedająca.
2: Ale to świetnie, bo to rozwiązuje wszelakie problemy. Dokładnie. Nie trzeba na niego wydawać, plus stanieje.
0: Poza tym są lepsze są ryby. O, na przykład albo...
3: Ja bardzo lubię ryby.
4: Jakie ryby preferujesz?
3: Filety.
4: Ale jakie gatunki lubisz?
3: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Preferuję fileta, dlatego że można kupić go w każdym sklepie.
2: Pierwsza
0: Także
2: zmiana.
0: Ja żadnego dorsza już nie jem, tylko fileta.
2: I bardzo słusznie.
1: Kto mnie jeszcze głupkiem nazwie? The best
5: of pierwsza zmiana.
6: Tylko w Vox FM.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Ja ci nie mówię, co masz robić, ale może byś przestała oglądać, jak orangutan jeździ go-kartem.
1: Słuchajcie,
4: nie jesteśmy w stanie jej okiełznać tutaj. Teraz ona szuka fajnych rzeczy.
3: Zachowuje jak o godzinie czwartej na imprezie, jak się człowiek zgubi na YouTubie.
1: Ale o, orangutan je płatki teraz.
5: Tylko złe odpowiedzi.
4: Co robić w weekend? Oglądać głupie filmy.
1: Tak, wpiszcie sobie orangutan.
3: Nie róbcie tego.
1: Tak, ja, on teraz je płatki śniadanie. Ale to jest akurat pora śniadaniowa.
3: Zrobić grilla, zaprosić znajomych, rodzinę i powiedzieć im, jakimi są dupkami. Będzie czas wyjaśnić parę rzeczy.
1: Nie, ale, no brawo.
4: Wyciągnąć brudy,
3: ale nie, moi drodzy, tutaj tego proszę zdecydowanie nie robić. Poczekajcie do świąt.
1: Nie, no właśnie, to jest jednak tradycja świąteczna.
4: Ale ile czekać trzeba na święta? Załatwmy to już dzisiaj.
1: Chociaż można właśnie się dzisiaj pokłócić, a na święta dopiero tak teraz być pokłóconym i na święta wyjaśniać.
4: No, przedzwonić do tych wszystkich, do których mamy ale, zaprosić ich na grilla, powiedzieć, że mają przywieźć ze sobą trochę wałówki, napoje, robimy wspólny
3: party. Tak, no oni pojadą, pogniewają się.
4: Ale poczekaj, i zamknąć dom i wyjechać.

0: Albo zaprosić tych, którzy mają ale do siebie nawzajem.
1: A tak, wrogów, no. Wrogów styknąć. To są jak złe słyszycie, odpowiedzi.
2: To tylko złe odpowiedzi. 609-869-869 piszecie do nas, a także dzwonicie.
3: Cześć, ja bym się posłuchał rady króla Polski z Krakowa, czyli pana Roberta Makłowicza. Puszczaliście rano, puśćcie jeszcze raz, bo to było po prostu genialne. Może ktoś nie słyszał.
2: No proszę bardzo, puścimy, jak najbardziej. Król Polski.
4: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale tak, jeszcze tak. Wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny. Prawda, wspaniale.
5: Tylko złe odpowiedzi.
6: The best of pierwsze zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi słoń na komputerze? Zajmuje dużo pamięci. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tylko złe odpowiedzi, co robić w długi weekend. Jak słyszeliście, tutaj była taka propozycja wstać o 6, tak?
4: No, rzeczywiście. Wstać o 6.
1: Od 6 rano kosić trawę.
3: Ale słuchajcie.
4: Włączyć radio i sprawdzić, czy Pawelec z Kądziem przyszli do pracy.
3: No, na przykład.
1: Na przykład, ale są też telefony.
3: No. Jest telefon, który jest absolutnie mistrzowski. Uważam, że słuchaczowi nagroda się należy za ten telefon. Posłuchajcie tego i bierzcie przykład.
5: Siemandero, Mariusz z tej strony. Jak wiadomo, w bloku cisza nocna jest z godziny 6 do godziny 22. Wstajesz o 5:30, 5 minut po godzinie 6 rozpoczynasz remont kuchni. Wyburzamy ścianki pomiędzy kuchnią a pokojem, używając do tego młota udarowego. Kuch się niesie na ludzki blok. Następnie, jak sami tniemy ruki, bo wymiana kaloryfer.
3: No wiadomo,
4: to oczywiście.
5: Układamy płytki i tak czwartek, piątek, sobota. Oczywiście po położeniu płytków należy przywiercić szafki, no, zamontować szafki. Do tego należy używać wiertarki udarowej.
3: Tylko udarowej.
5: Po prostu calutki czas, 4 dni. Wkurzamy nie tylko sąsiadów, ale calutki blok, bo w blokach z wielkiej płyty wszystko się niesie po tychże płytach.
1: Ale to dobrze wymyślił.
5: Ty masz zrobiony remont od A do Z. Kuchni, sąsiedzi mają przewalony cały
4: tak.
5: Skąd to wiem? Bo tak robiłem w 2016 u córki.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
4: I nie wynosimy tych wszystkich rzeczy, tylko wyrzucamy przez okno

0: a my dostarczymy Ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście!
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Reklama.
2: 107,4.
3: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.
9: Dziewczynka wypadła z 11 piętra, jej matka była pijana i spała. Są zarzuty dla Wiktorii D. To na początek. W wiadomościach tragedia podczas wędkowania. A na koniec jeszcze sport. Kibice dziękują Maji Chwalińskiej za fantastyczne emocje. Posłuchajcie. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Matka pięciolatki z zarzutami. Przypomnijmy, dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Jej matka, Wiktoria D., w chwili wypadku spała, była pijana. Po wytrzeźwieniu została doprowadzona do prokuratury.
10: Prokurator przedstawił jej zarzuty narażenia swojej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, kiedy miała obowiązek sprawowania opieki nad tymże dzieckiem i nieumyślnie spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu u córki.
9: Usłyszała też zarzut posiadania marihuany, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 21-letnia podejrzana przyznała się do popełnionego przestępstwa i złożyła obszerne wyjaśnienia. Przyznała, że miała świadomość, że w czasie zdarzenia była w stanie nietrzeźwości i że wcześniej spożywała alkohol i paliła marihuanę. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: To są wiadomości Vox FM.
9: A w nich tragiczny finał wędkowania na łowisku w Biatkach pod Krotoszynem. Nie żyje 41-letni mężczyzna.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Wskutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Życie 41-latka nie udało się uratować.
9: Mówi nam Piotr Szczepaniak, rzecznik policji w Krotoszynie. Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Ponad milion osób na papieskiej mszy w Madrycie, której przewodniczy papież Leon XIV. Tysiące ludzi pozdrawiały papieża na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Przed mszą powitała papieża hiszpańska para królewska, król Filip VI i królowa Letycja. A po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej w Hiszpanii mszy.
12: Zwęzimy jezdnię.

Najmocniej przepraszam, mieliśmy problemy techniczne. Do Madrytu jeszcze wrócimy w takiej sytuacji i zobaczymy, co tam się dzieje, a w tym czasie sprawdzamy pogodę. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś burzowo w całym kraju. Trzeba na siebie uważać, bo burzowo i popada. Możemy spodziewać się wysokich temperatur, zwłaszcza na południu kraju, ale tam również deszcze. Lokalnie możliwy też grad.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama. 107.4.
5: Vox FM Poznań. Vox.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
11: 107.4
12: Vox FM.
0: Vox FM.
12: Poznań.
13: Na początek ważne informacje od synoptyków, część krajów w pogodowych alertach. Za chwilę też ważne informacje dla kierowców. Od jutra zmiany na kluczowej trasie. A na koniec jeszcze sport. Kibice wdzięczni Maji Chwalińskiej za wyjątkowe emocje. Posłuchajcie.
14: 12 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Na początek jednak Ukraina, rosyjskie ataki, pożar w Czarnobylu. Rosyjski dron uderzył dziś rano w budynek magazynu zużytego paliwa jądrowego. Atak miał miejsce 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł tam pożar. Na miejsce pojadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by ocenić skutki ataku. A tematem zajmuje się nasz korespondent. Za godzinę w wiadomościach Vox FM o 13 jego relacja. Możliwe burze, ulewy i silny wiatr, nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy wydali alerty w 7 województwach. Obejmują północno-centralną Polskę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, gdzie będzie najgorzej?
15: W alertach całe Pomorze i Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii, Mazur, Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
13: Relacjonował Michał Skolimowski. A teraz ważne informacje dla kierowców. Od jutra trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Drogowcy rozpoczną pracę o 8 rano, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.

0: jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
1: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach. Kibice całym sercem z Mają Chwalińską. Polska tenisistka przegrała w finale turnieju Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo to kibice zgromadzeni w Beskidzkim Klubie Tenisa w Bielsku-Białej pięknie dziękowali Polce za walkę i za ogromne emocje podczas 3 tygodni jej zmagań na kortach w Paryżu.
2: Dziękujemy!
3: Jednak jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko i liczymy na dalsze sukcesy Maji i zawsze będziemy z nią.
4: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
2: Maja Chwalińska! Maja Chwalińska!
3: Cała Polska tutaj na miejscu, całe Bielsko, jej rodzimy klub. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
1: Maja Chwalińska opuści Paryż jako wielka rewelacja turnieju wielkoszlamowego. Dodatkowo Polka awansowała ze 114 miejsca na 21 pozycję w rankingu WTA.
5: W takim razie oczywiście my też życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki za Maję, oby to nie jeden taki turniej, a oby następne były jeszcze lepsze,
1: pierwszy,
5: prawda?
1: Pierwszy z wielu.
5: Jeżeli chodzi o pogodę, tutaj mówiłeś o obostrzeniach, Katarzyno, w wiadomościach.
1: Tak, to prawda, mamy alerty MGW, które ostrzegają nas nie tylko przed burzami, ale również przed wzrostem wód. Także uważajmy dziś na siebie, pamiętajmy, że to słoneczko, które wczoraj tak pięknie świeciło, no dzisiaj trochę odchodzi.
5: Jest weekend. Niemniej pogoda za oknami nie najgorsza, ciepła, przyjemna, okolice 24-25 stopni, nawet miejscami, chociaż taki Szczecin, tam zaledwie 16, tak mi mówi moja mapa pogodowa. Czy tak faktycznie jest? Nie wiem, moglibyśmy to zweryfikować z naszymi słuchaczami. 4 minuty po 12, Michał Trawka, dzień dobry.

El Profesor i Bella Ciao w Vox FM w rytmie hitów kwadrans po godzinie 12 na naszych radiowych zegarach i to już mam wrażenie takie ostatnie podrygi długiego weekendu. Być może ktoś przed momentem dopiero wstał, budzi się do życia, tym oczywiście mówimy serdeczny dzień dobry. Fajnie, że jesteście z nami, że jesteście z Vox FM. No a żeby się pobudzić, żeby jeszcze podziałać, żeby jeszcze korzystać z tego dzisiejszego dnia, z tej dzisiejszej niedzieli, to oczywiście gramy. Gramy tak, żeby faktycznie te uśmiechy jak najczęściej gościły na waszych twarzach. Ace of Base już teraz można zrobić głośniej.

0: Marzy wam się jakaś rowerowa wyprawa, ale macie problem, bo nie macie roweru? No to rozwiązanie przychodzi do was tak naprawdę właśnie w tym momencie. Bo tak się akurat składa, że można zgarnąć od nas rower i wjechać nim z impetem właśnie chociażby w lato. Wystarczy tylko się zgłosić na voxfm.pl, a później pierwsza zmiana komuś z was taki ładny rower przywiezie. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze oczywiście kask, bezpieczeństwo naszych słuchaczy najważniejsze, a do tego wszystkiego jeszcze, jakby było mało, torba gadżetów, voxowych gadżetów. Myślę, że to jest naprawdę coś, co może niejednemu się spodobać. voxfm.pl, tam odsyłam, tam się zgłaszacie, tam później pierwsza zmiana przyjeżdża i wręcza rower, bardzo ładny rower, naprawdę.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska, teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra.

Jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra.

0: Cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
1: Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tys. zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama 107.4
7: Vox FM Poznań.
14: Rosjanie uderzyli w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko Czarnobyla. Za chwilę szczegóły. Dzieci mają obowiązek jeżdżenia w kasku. O nowe przepisy pytaliśmy w Kielcach. A na koniec jeszcze zupa ratująca życie. Akcja dla Lilianki. Posłuchajcie.
15: 13 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Tragedia nad morzem. Na początek jednak ważne.

0: Informacje dla podróżujących. Po śmiertelnym potrąceniu kobiety na torach między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem wstrzymano ruch pociągów dalekobieżnych w obu kierunkach. Część składów skierowano na tory SKM. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Takie informacje przekazała ukraińska armia. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
1: Informacja o ataku w strefie wykluczenia pojawiła się około 2 godziny w nocy. Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 kilometrów od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie także wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Mowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa. Kijów, Ołych Biłecki.
0: Na miejsce ataku drona koło Czarnobyla jadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 5 nastolatków poszkodowanych w nocnym wypadku. Auto uderzyło w drzewo w miejscowości Mesiakowiec w powiecie opoczyńskim. Jedną z osób strażacy musieli wydobywać z rozbitego auta przy użyciu specjalistycznego sprzętu. O szczegółach Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Około 40 minut po północy doszło do zdarzenia, w którym samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. W działaniach ratowniczych wziął udział 5 zastępów straży pożarnych.
0: 4 osoby samodzielnie opuściły pojazd i trafiły pod opiekę ratowników medycznych.
3: To są wiadomości Vox FM.
0: Od środy dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku na hulajnogach elektrycznych. Zdania na temat nowych przepisów są jednak podzielone.
4: Poruszasz się hulajnogą elektryczną bez kasków. Dlaczego?
5: No bo lubię jeździć na hulajnodze, ale mam tylko taki kask, który jest już dla mnie za mały.
6: Wie pan, jak z tymi nakazami jest, tak? To bezpieczeństwo jest ważne, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj powinien być indywidualny już taki zakres odpowiedzialności brany pod uwagę przez każdego użytkownika z osobno.
4: Boisz się mandatu 100 zł, czy bardziej boisz się może albo swoje bezpieczeństwo?
5: Boję się bardziej mandatu, bo już do upadków jestem przyzwyczajona.
6: Jest to wystarczająca kara, nawet i upomnienie byłoby dobrą karą. Przede wszystkim świadomość i pouczanie, żeby o to zadbać.
7: Ta kwota na razie jest wystarczająca.
4: A twoi koledzy i twoje koleżanki poruszają się w kaskach?
5: Poruszają się w kaskach, ale niebezpiecznie jeżdżą. Jeżdżą mega szybko.
4: Pan jako dorosły jeździ w kasku?
6: Zdarza mi się, choć nie zawsze o tym pamiętam, a wiem, że powinienem.
0: O nowe przepisy mieszkańców Kielc pytał Marcin Łataś. Akcja potrwa do jutra. Teraz zupa, która może uratować życie. Natalia z Łodzi przez tydzień niemal bez przerwy gotuje dla małej Lilianki, która zmaga się z zespołem Reta. Część dochodu ze sprzedaży domowych zup przeznacza na wsparcie zbiórki i do osiągnięcia celu wciąż brakuje 5,5 miliona złotych. Z właścicielką rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Dlaczego zaangażowałaś się w tę akcję?
9: Dlatego, że po prostu moje marzenie przyszło do mnie w sobotę. Natalia Przybysz, prowadzę zupiarnię w Łodzi. Ktoś powiedział, czy mogę postawić sobie puszkę, bo kuzyna dziecko choruje. I ja wziąłem tą puszkę do ręki. Nie, to trzeba akcję zrobić z tego.
8: Potrzeba rąk do pracy.
9: Jeśli ktoś ma ochotę przyjść, niech przyjdzie. Tu zawsze jest co robić. O każdej porze, tu nie trzeba przyjść na etat. Można przyjść na godzinę, można przyjść na półtorej, można przyjść na pół i zapytać, czym pomóc. I na pewno coś się znajdzie. Nie wierzmy w to, że zdrowie jest na zawsze.
0: Akcja potrwa do jutra. Tego dnia przed lokalem odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, w którym weźmie udział także Lilianka.
10: Pogoda. Czy ona zachęca dzisiaj na spacer?
0: Jeszcze tak.
10: Jeszcze, właśnie, to jest dobre słowo. Tutaj się może skomplikować niestety.
0: I raczej bliżej domu, bo możliwe burze dzisiaj, więc tak kręćcie się dookoła waszych drzwi wejściowych.
10: Tak, te ostrzeżenia meteorologiczne, one obowiązują na północy i w centrum naszego kraju, tak więc tutaj szczególnie uważajcie, ale tak poza tym jest naprawdę ciepło i przyjemnie, okolice 25-26 stopni na północy.
0: A warto chociaż się tym cieszyć.
10: Chociaż Szczecin 15. Jest weekend! Jest weekend! Niemniej uważam, że długi weekend był generalnie udany.
0: No, długi weekend, prawda? Był piękny.
10: Ładna
0: właśnie
10: pogoda.
0: Tak, kolejny już nie będzie taki, więc docenimy go.
10: Otóż to. Gramy w rytmie hitów, 4 minuty po 13. Michał Trawka, dzień dobry.

Chyba nikt tak jak ten pan nie kocha swoich ludzi. Eddie Vatta, I Love My People w Vox FM. 18 minut po godzinie 13, a ja tylko przypominam wszystkim kibicom i wszystkim stęsknionym piłki nożnej, że już tylko 4 dni do mundialu i będzie co oglądać, będzie można kibicować. No właśnie, tylko komu, bo przecież Polaków na Mistrzostwach Świata niestety nie zobaczymy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o to, kto wygra, są różne przewidywania. Sztuczna inteligencja twierdzi, że to będzie Francja. Natomiast firma produkująca, bardzo popularna firma, produkująca bardzo zresztą też popularną grę sportową, opartą właśnie na piłce nożnej, po przesymulowaniu wszystkich meczów uznała, że no wygra tutaj Hiszpania. I co ciekawe, we wcześniejszych latach, we wcześniejszych imprezach sportowych, mundialach, euro, no właśnie to się sprawdzało. Czy teraz też się sprawdzi? Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jakby nie patrzeć, i Francja, i Hiszpania są mocnymi tutaj faworytami do wygrania tegorocznej imprezy.

Utwór, który wciąż wrócił, wciąż się bije i wrócił do walki właśnie o pierwsze miejsce naszej best listy, bo aktualnie jest to numer 3 i w ostatnim notowaniu no właśnie zaliczył tutaj wjazd windą i to naprawdę, naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o best listę, tam warto wchodzić, warto głosować, warto wspierać swoich faworytów, swoich ulubieńców, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, ale a jeżeli już będziecie właśnie na naszej stronie w best liście, to warto zjechać też nieco niżej, tam są propozycje.

Z listę. Tam warto wchodzić, warto głosować, warto wspierać swoich faworytów, swoich ulubieńców, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, ale a jeżeli już będziecie właśnie na naszej stronie w Bestliście, to warto zjechać też nieco niżej, tam są propozycje.

0: Promocja. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Vox FM. Vox FM Poznań.
7: Kierowca został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Od tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach zaczynamy. Za chwilę też podwójny atak terrorystyczny w Izraelu, a na koniec Kraków i wyjątkowy korowód. Zapraszam.
8: 14 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany. Czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia cały czas walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
9: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
10: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
9: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
7: Za co grozi mu do 8 lat więzienia. Jedna osoba zabita, 4 ranne w podwójnym ataku terrorystycznym w środkowej części Izraela, poinformowały służby ratunkowe. Policja przekazała, że sprawca ataku został zabity. Okoliczności tragedii nie są na razie jasne, ale według izraelskich mediów sprawca otworzył ogień w dwóch miejscach. W pierwszej miejscowości napastnik postrzelił 3 osoby, w drugiej 2, ale jeden z rannych, 31-latek, zmarł. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Według izraelskich sił zbrojnych zabójca był izraelskim Arabem, a tak pochwaliła palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas, ale nie przyznała się do odpowiedzialności. Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do Krajowej Sieci Kardiologicznej. System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek. Nad etapami leczenia czuwają tak zwani koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejne etapy leczenia, mówi profesor Joanna Stępińska, dyrektorka Narodowego Instytutu Kardiologii.
11: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają osoby, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu między innymi ma służyć sieć.
7: System na razie jest na etapie pilotażu, ale w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku. Smoki opanowały Kraków. Dziś ulicami miasta przeszedł korowód smoczych piękności w ramach 25. Wielkiej Parady. Barwny przemarsz wyruszył w samo południe spod Wawelu na rynek główny, gdzie zostanie wybrany najpiękniejszy smok tegorocznej edycji, a pochód przyciągnął tłumy krakowian i oczywiście turystów.
12: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
13: Ten różany, bo lubię przyrodę.
14: To ma róże zamiast ognia?
15: Różanka!
12: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
13: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
16: Płynie, płynie! Przez smok 7!
7: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski. W paradzie przeszli też muzycy i grupy taneczne.
8: Pogoda jeszcze nie najgorsza, mówię jeszcze, bo to oczywiście może się zmienić, tak jak patrzę na nasze mapy pogodowe, to tutaj oczywiście są już w tym momencie pewne rejony Polski, gdzie ten deszcz, burze najpewniej się pojawią, mam tutaj na myśli chociażby północ naszego kraju i centralną część, tak. A tak poza tym, no to generalnie raczej obędzie się bez deszczu, natomiast pamiętajmy, pogoda zmienną jest, lubi zaskakiwać, prawda?
17: Jest weekend.
8: Przepraszam, Kasiu, coś chciałaś dodać? Może?
7: Nie, ja po prostu chciałam powiedzieć.

0: że w nocy też będzie padało na północy i na wschodzie kraju. Będzie dość ciepło, 14 stopni, ale deszczowo.
1: No właśnie.
0: Dzisiaj jest problem z wypowiedzeniem się, co?
1: To ta pogoda, wiesz?
0: To ta pogoda.
1: I ten długi weekend jeszcze się wszystkim udziela. 4 minuty po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.

Lady Gaga i Abracadabra. Mamy wiosnę, tak naprawdę zaraz też lato i jak czytam, to najlepszy czas, najlepsza pora na to, żeby szukać nowych znajomości, wiecie, tych takich do randkowania, do flirtowania. Okazuje się, że to najbardziej sprzyjający czas ku temu. Więc jeżeli słuchają nas jacyś single, no to być może nie wszystko stracone, może w tym roku faktycznie uda się znaleźć tę miłość. Ja oczywiście wam tego życzę i trzymam mocno kciuki. I wtedy też będziecie mogli sobie fruwać jak dwa piękne gołąbeczki. Chociaż z drugiej strony są tacy, którzy wolą bociana i to też jest okej.

0: Oceana w Vox FM. A na 609-8698-69 kolejna głosóweczka do mnie wpłynęła. Proszę bardzo.
1: Witam, dzwonię z dalekiej Norwegii. Słucham codziennie waszego radia w pracy, w domu, gdzie tylko mogę. Chciałbym pozdrowić teraz przez radio, bo żona na pewno też słucha, i moje dzieci, moją żonę Magdę, córkę Monikę, Julkę, syna Jakuba i chłopaków moich dziewczyn Kima i Pawła. Pozdrawiam serdecznie moje ukochane Radio Vox.
0: Pozdrawiamy i ściskamy.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty.

0: Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Reklama 107,4.
9: Fox FM Poznań.
10: Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. Karambol na S8. W wiadomościach też atak niedaleko Czarnobyla. Międzynarodowi eksperci sprawdzą jego skutki. A na koniec jeszcze Warszawa i czerwcowe wianki. Posłuchajcie.
11: 15 na zegarach to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Na początek ważna informacja dla kierowców. Krajowa 16 niedaleko Barczewa zablokowana z powodu pożaru autobusu. Nie ma osób poszkodowanych, akcja gaśnicza trwa. Kierowcy muszą skorzystać z objazdu. Tak będzie jeszcze przez 2 godziny. Groźnie też na S8 na Mazowszu. Między węzłami Lucynów i Mostówka koło Wyszkowa zdarzyło się 6 pojazdów. Oba pasy w stronę Warszawy były zablokowane. Służbom udało się je już udrożnić, ale utrzymuje się spory korek. Skutki ataku niedaleko Czarnobyla sprawdzą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rosyjski dron uderzył w centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół elektrowni. Łączymy się z naszym ukraińskim korespondentem Ołechem Biłeckim. Ołech, powiedz, co na to wszystko władze w Kijowie?
12: Rosyjski szantaż nuklearny i zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego mają charakter systemowy, są celowe i niedopuszczalne, mówi szef MSZ w Kijowie Andrii Sybicha. Komentując uderzenie drona w magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla, ukraiński minister spraw zagranicznych wskazał, że to nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają obiekty jądrowe na niebezpieczeństwo. Z kolei prezydent Ukrainy stwierdził, że Rosja celowo zniszczyła magazyn paliwa jądrowego. Wołodymyr Zełenski także dodaje, że w ciągu nocy doszło do uderzeń w 13 regionach kraju. Na celowniku znowu okazała się infrastruktura cywilna. Kijów, Ołech Biłecki.
10: Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie luksusowym samochodem miała poruszać się modelka Darina Andrezehanowa. Nagrania, na których widać licznik auta, pojawiły się w mediach społecznościowych. Sprawę bada policja.
13: W tej sprawie zostały wszczęte już czynności wyjaśniające w kierunku do wykroczenia. Policjanci ustalają przede wszystkim, gdzie dokładnie mogło dojść do tego zdarzenia, kiedy nagranie zostało wykonane i kto poruszał się tym pojazdem.
10: Mówił Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji. Za rajdę z taką prędkością grozi wysoki mandat lub utrata prawa jazdy. Rażące naruszenie przepisów w przypadku obcokrajowca może wiązać się z wydaleniem z Polski. Pierwsza część nowej kolei, linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To

Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji. Za rajdę z taką prędkością grozi wysoki mandat lub utrata prawa jazdy. Rażące naruszenie przepisów w przypadku obcokrajowca może wiązać się z wydaleniem z Polski. Pierwsza część nowej kolei, linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To

0: Ołek Biłecki.
1: Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie luksusowym samochodem miała poruszać się modelka Darina Andrezehanowa. Nagrania, na których widać licznik auta, pojawiły się w mediach społecznościowych. Sprawę bada policja.
2: W tej sprawie zostały wszczęte już czynności wyjaśniające w kierunku do wykroczenia. Policjanci ustalają przede wszystkim, gdzie dokładnie mogło dojść do tego zdarzenia, kiedy nagranie zostało wykonane i kto poruszał się tym pojazdem.
1: Linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To

0: odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
1: W kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki, a cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa do 2030 roku. Nie tylko koncerty, ale też warsztaty kajaki i słowiańskie tradycje. 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fonten odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą. Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia i wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
2: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
1: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty.
3: Może o tym, co w nocy, o pogodzie na noc,
1: Katarzyna? No pewnie, bardzo chętnie, z największą przyjemnością. Będzie maksymalnie 14 stopni na północy kraju, tam będzie najcieplej, najchłodniej będzie na południu, tam 9, ale co ważne, na północy będzie padać deszcz.
3: To ja powiem, jak będzie jutro. Jutro też deszczowo w północnej i centralnej, a także wschodniej części naszego kraju. Tam też na wschodzie mogą pojawić się burze, a tak poza tym okolice 26-25 stopni.
4: Jest weekend!
3: Oczywiście ty chcesz coś dodać,
1: tak mi,
3: prawda?
1: Tak mi generalnie przerwałeś bardzo brutalnie, bym powiedziała. Ale jak już tak się wyrywasz, to ja powiem, że we wtorek będzie bardzo ciepło.
3: Ale no czy będzie deszcz?
1: No tak.
3: Aha, no okej, okay. No myślałem, że będzie ciepło,
1: będzie
3: nie
1: ciepło,
3: będzie deszczu.
1: Będzie ciepło, deszczowo, będzie pięknie.
3: Co kto lubi oczywiście. 4 minuty po 15, Michał Trawka, dzień dobry.

0: Kwadrans po 15 na zegarach, a wy udzielacie się na 609-869-869.
1: Hej, z tej strony Magda. Pozdrawiamy. Ja, Patrycja i synek Olek z obwodnicy Gdańskiej, gdzie się utworzył przepiękny koreczek i tworzy się coraz większy. Wszyscy wracają z długiego weekendu, a nam poprawia humor wasze radio. Także ściskamy was, pozdrawiamy, dajcie jak najwięcej energetycznej muzyki. Ciao!
0: No, będziemy się starać oczywiście, a wszystkich tych, którzy z długiego weekendu wracają, no oj, tutaj co mogę powiedzieć? No za was oczywiście trzymamy mocno kciuki, życzymy dużo, ale to naprawdę dużo cierpliwości, bo ta faktycznie stojąc w korkach może się przydać.

0: Illinium i Ellie Goulding w Vox FM. To jest utwór, który znajdziecie w naszej bestliście. Aktualnie, o ile się nie mylę, niech ja tylko zerknę, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, to jest tak, numer 15. I w ostatnim notowaniu zaliczył spadek, więc warto wchodzić, warto wspierać i warto głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wellbeing Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo.

0: pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: FM.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: co się da.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: 107,4.
6: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Co dalej z orderem Wołodymyra Załańskiego? Kapituła zajmie się wnioskiem prezydenta Polski i to na początek. W wiadomościach śmierć młodej kobiety w powiecie bielskim pod lupą prokuratury i sport polskiej siatkarki z pierwszą przegraną w Lidze Narodów. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacje z polskich dróg. Wypadek z udziałem karetki na Krajowej 70C4 na Lubelszczyźnie. W Bodaczewie między Szczebrzeszynem a Zamościem ambulans zdarzył się z osobówką. 4 ranne osoby trafiły do szpitala, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Jutro kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Wołodymyr Załański straci order?
9: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Załańskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
8: UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok młodej kobiety, której ciało policja odnalazła w piątek. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Podejrzana o zabójstwo w powiecie bielskim jest 20-letnim mężczyzną.
10: Z naszych ustaleń wynika, że do zabójstwa doszło kilkadziesiąt godzin wcześniej.
8: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lubinie. Najpóźniej jutro ma zapaść decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.
7: To są wiadomości Vox FM.
8: Polskie siatkarki przegrały w Dunkinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Biało-czerwone z Chin przenoszą się do Bangkoku, gdzie w dniach 17-21 czerwca wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Wikingowie i gladiatorzy w Piotrkowie Trybunalskim. W mieście trwa właśnie 13. edycja pikniku historycznego. Mieszkańcy mogą z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
11: Dawaj go, dawaj!
12: Dawaj go!
11: Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
13: Właśnie teraz odbywa się walka gladiatorów, będzie również targ niewolników. Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
14: Mega fajna rozrywka.
8: Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki, a piknik potrwa jeszcze godzinę. Do 25 stopni w tym momencie w Sandomierzu, tam jest najcieplej i w Chojnicach najchłodniej, tam 14. Ale najważniejsze jest to, że dziś obowiązują nas alerty. Alerty pierwszego stopnia przed burzami. One w północnej i w centralnej części kraju pojawiają się, a właściwie już się pojawiły, potrwają do 22. Noc będzie dość ciepła, bo 14 stopni, ale deszczowa, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Jutro również deszcz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wellbeing Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
5: Z PSB zawsze się da!
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale.

0: i na Otomoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.
10: Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tattoo.
11: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksander Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wierci Pięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali

Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tatum, to skrót od rosyjskiego wyrażenia ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Jasasz Lasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów z powodu słabej sprzedaży biletów. W Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

Wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłonnością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyny nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Robe.

stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tatu za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny, mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles, i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimą Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. Też homofobiczną wypowiedzią oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tattoo. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

0: 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6.30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super. Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Reklama.
13: Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku.
14: Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować

solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosło tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w księdze rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

Po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie. W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż poszukując matki,

Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż poszukując matki.

0: Gdy była dzieckiem.
1: What? You can't go by yourself with some guy.
2: So then come with me.
3: Are you serious?
2: Yes.
4: Moving band, let's go already.
0: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit Toxic.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Aleksandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później? Działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad szóstym albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96 miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawickiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

Chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album. Britney.

0: Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych.
1: Sto 7,4 Poznań.

0: emocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na Crédit Agricole i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
15: W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dane i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień.
16: Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny.

artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album, Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku. Wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik Nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA. You'll never...

W związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

W 2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój 4. album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Microphone Code Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam inte stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som du badar.

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem, ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

W 2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze.

Znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. W walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Therese. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

Tacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dane wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce. Baby,

Kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listy przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with the Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

popularność został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii, współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Måns pojawił się również kilka razy w Polsce, zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Måns wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Måns ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Måns wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Måns nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejne przełomy w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Måns przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Måns sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Måns, piękni, młodzi, utalentowani z mega

W 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons. Piękni, młodzi, utalentowani z mega

połowę lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sorrow With Love czy Skin On Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu, ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album, Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah with Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sarah Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sarah and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

W 2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 1998 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream For More. We'll be right back.

warunki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desenchantée i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę Jatador, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

W 2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów, Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Veldtem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tue Futu, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tue Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To In Tango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: Kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć. I Love.

Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku. A wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie

0: Tuxo. Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.
1: Vox FM, Poznań.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
6: Nocna zmiana z Vox FM.
7: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może dzisiaj urlopujecie, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne nasze wspólne spotkanie, które już teraz rozpoczynamy. No ale czym, proszę państwa, Kamil Bednarek, Talizman to przed nami, a ja się z wami witam i zapraszam do godziny drugiej. Marcinek, siemanko.
8: Zapominając

9 minut po północy to banana w Vox FM. A u was załogo jak? Tam jest banan na twarzy czy banana nie ma? Ja wiem, że jest poniedziałek, że to jest taki dzień, kiedy nie wszystkim się chciało do roboty wstać, no ale trzeba było, no wiadomo, no nockę mamy, robota

0: No i ja tak ostatnio sobie pomyślałem, że fajnie by było tak w przyszłości sobie zrobić kategorię C. Jakoś tak zawsze chciałem jeździć sobie ciężarówką, zobaczyć jak to jest. No i z ciekawości sprawdziłem, jakie są koszty i jak to wygląda. Więc żeby zdać kategorię C w 2026 roku, no to na początku musisz, bracie, zdać 20 godzin zajęć teoretycznych, na których dowiadujesz się, jak świat jest zbudowany, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić. Potem masz 30 godzin praktycznych, gdzie sobie latasz furą, uczysz się, jak wyprowadzić auto z łuku i jak się zmieścić na mieście tak, żeby nie przytrzeć auta kolegi. No i potem przychodzi do płacenia. No właśnie, pytanie, jaki jest koszt? Sprawdziłem, no i tak około wychodzi 5000. Do tego musisz doliczyć badania lekarskie i psychologiczne 350 zł, egzamin 300 i wydanie dokumentu 100. No czyli łącznie 5750 zł. No muszę przyznać, boli, no ale żeby spełnić marzenia, to warto już zacząć odkładać, bo póki co tego hajsu nie mam i stać mnie tylko na kartę rowerową.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Jak macie prawko kategorii C, to pochwalcie się. 609-86-9869. Czy było łatwo i czy daliście sobie radę za pierwszym razem? Oraz pochwalcie się, jak spędzacie tą noc, bo już za chwilę wjeżdża co? Lista obecności. Bądźcie z nami.

0: To Tymek i DJ Remo, 20 minut po północy w Vox FM, a pod 609-86-9869 wiadomość bardzo wzruszającą nagrał Mariusz z Kielc.
1: Witajcie, melduję się jako pierwszy, podpisuję listę obecności, Mariusz Kielc, bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do dzwonienia i do dzielenia się, co porabiacie, gdzie jesteście. A ciebie, Marcinie, proszę wyjątkowo o kontakt, bo doprowadziłeś do tego, że wszyscy niepełnosprawni, jak wiedzą, że nadchodzi, ma nadejść na poniedziałek, to sobie nastawiają budzik i słuchają cię od godziny 24 do godziny 2 w nocy. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Kielc.
0: Mariusz, bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym momencie włączyli Vox FM, żeby posłuchać Nocnej Zmiany, no bo dzięki wam to wszystko ma sens i ja też czuję, że warto to robić, no bo jesteśmy jedną wielką załogą, która zawsze się wspiera i gra muzykę w rytmie hitów. No i taka muzyka przed nami, Technotronic to już teraz, a już za chwilę będziemy sprawdzać sobie, jak tam z waszą kategorią C i weryfikować listę obecności. Widzę, że wiadomości już powoli spływają, więc zaraz wszystkie będę odsłuchiwał, sprawdzał, co tam robicie, gdzie jesteście. Bądźcie z nami. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the

0: Powiem wam, załogo, że kiedy słyszę muzykę w rytmie hitów w swoich uszach, to zawsze tak otacza mnie dużo radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609 2x8 69, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Peter z Mrągowa, który przysyła bardzo piękne zdjęcie z Mazur. No widzę tutaj, bracie, no woda jest elegancka, pogoda była, no to idealnie chyba. Fajnie, że odpocząłeś i fajnie, że jesteś z nami. Jest też Maciek, fajny gość. Cześć.

0: i potem tak może się wszystkim wszystko pomieszać, ale wiem, że tobie robota idzie dobrze i właśnie tak trzymaj. Jest też z nami Adi. Siema Marcinek, polecam ci pograć w Euro Truck Simulator, to się nauczysz wtedy jeździć ciężarówką. Troszkę grałem, powiem ci szczerze, fajna gierka, można się nauczyć, jak manewrować tą przyczepą. To nie jest to samo, znaczy naczepą, to nie jest to samo, co w życiu, ale też można przynajmniej podstawy ogarnąć. Fajnie, że jesteś. Jest też Szymon. Cześć Marcinku, ja dziś wracam po długim weekendzie, bo w piątek wpisany był urlop. Szkoda, że pogoda nie sprzyja. W Niemczech ciągle pada. No ja ci powiem, Szymon, że no tutaj co prawda nie pada, ale ty tam na tym urlopie w Egipcie wypocząłeś i z tego co wiem, w Egipcie nie było żadnych tam opadów, więc teraz bracie, nie narzekaj, do celu, jeszcze wyjedziesz, jeszcze będzie dobrze. Fajnie, że z nami jesteś. Jest też Dawid. Cześć, ja jeżdżę zestawem na kategorię C+E, czekam właśnie na załadunek kontenerów. No bracie, spokojnie, zaraz załadują, widzę, że z tego pociągu już towar jest wyciągany, no i bardzo dobrze, zaraz odjedziesz i zaraz na pewno tachograf wskaże dobre wartości i przypału nie będziesz miał, tak trzymaj. Jest też Monika. Dzień dobry, mam dziś tyle pracy, że ciężko mi troszkę, ale z towarzystwem nocnej zmiany od razu jest raźniej i przyjemniej. Ale jest przyjemniej i raźniej, dlatego że Monika, to właśnie ty jesteś z nami, odpaliłaś Vox FM i z pewnością wszystko będzie udane. Tak jak udany wieczór jest z pewnością u Piotra i Patki. Właśnie, Marcinku, z żoną wracamy ze słonecznej Portugalii ze świeżymi owocami. C+E zdaliśmy za pierwszym razem. No, czyli jak rozumiem, u was na egzaminie żadnej wpadki nie było.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Wpadki nie było, ale za to była Patka. No i był też Piotrek. Bardzo fajnie, że zdaliście, fajnie, że z nami jesteście. Smolasty też jest, raj, właśnie gramy.

0: 43 minuty po północy to Imperium Wirują Światła. Wirujące światła mogą być inspiracją do pewnych zmian w życiu. No i takich zmian tej nocy dokonuje Paweł.
1: Ale halo, no hej, chcieliście wiedzieć, czy co ma prawo jazdy kategorii C. Ja mam C od przed prawie 25 lat, 20 lat jeżdżę ciężarówką. No a dzisiaj będą zmiany, bo chciałem właśnie powiedzieć dla mojego szefa Niemiec, że odchodzę.
0: Paweł, ja szanuję twoją decyzję. Fajnie, że się tym podzieliłeś i dziękuję ci za wszystkie trasy, które razem przejechaliśmy, że zawsze byłeś blisko Vox FM. Szanuję twoją zmianę, mam nadzieję, że będziesz robił w życiu coś, co będzie sprawiać ci radość i że też będzie ci przy tym towarzyszyć muzyka w rytmie hitu. Paweł, będzie dobrze, zobaczysz, wszystko się fajnie ułoży.

który inspiruje nas do działania i z pewnością zainspirował Monikę. Muszę, Marcinku, się pochwalić zdjęciem z długiego weekendu. Zamiast tradycyjnego grilla przygotowaliśmy pyszny kociołek. Mój mąż przez 3 godziny cierpliwie mieszał i pilnował ogniska, ale efekt był tego wart. No oczywiście, że był tego wart, bo ja aż sam zgłodniałem. I na przyszłość, Monika, mam nadzieję, że jakąś tam kiełbaskę też dla mnie usmażysz, a ja mogę się odwdzięczyć muzykom i kaszankom, bo tutaj widziałem, że w lodówce jest.

0: To kombi Black and White, a my sprawdzamy pogodę, czy będzie taka czarno-biała. Bo z tym różnie bywa. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane we wschodniej części Polski. Popada w Suwałkach i w Białymstoku, a burzowo może być w Zakopanem. Wreszcie kraju w tej chwili nie są zapowiadane opady deszczu, natomiast w ciągu dnia pogoda będzie w taką kratkę, że aż zabraknie zeszytu w pięciolinie. Trochę popada, trochę nie popada i aż nie wiadomo, bracie, jak się ubrać i czym do pracy dojechać. Ale myślę, że rowerem będzie git.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Bo jeśli chodzi o kłamstwo, no to zaraz przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie podróżowania rowerem. A więc dętka, łańcuch i hamulec, piasta, rama i szpikulec, to się z pewnością przyda. Czy jarzębina się przyda? No być może tak. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nie ma co się smucić, trzeba się cieszyć.

10 minut po godzinie pierwszej. Tutaj Kamil pozdrawia panią Emilkę. Czy pani Emilka jest oszustem? Ona raczej nie, ale to mamy trójkę fantastycznych osób, które z pewnością mogą nas tej nocy kłamać. Więc pytanie, czy będzie to peletonista Marcin, BMX-owiec Marcinek, czy może ten pseudokolarz Miros? Zaraz się przekonamy. Bo u nas kłamstwo zawsze wychodzi na

0: Masters. Jak się nie ma, co się lubi, to się nie kłamie. Już za chwilę nasza seria. Proponuję wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to już za momencik się wydarzy.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Nocna zmiana z Vox FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz kłamać, to ja będę to weryfikował.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc droga załogo, wybieramy się teraz na wycieczkę rowerową. Tylko podczas tej wycieczki okazuje się, że mamy pośród nas kłamcę. Pytanie tylko, czy będzie nim Marcin? Jeśli nasz rower stał nieużywany przez całą zimę, to przed rozpoczęciem letniego sezonu należy dopompować w nim opony. A może jednak to Marcinek kłamie? Kiedy widzimy, że pod markietem jakiś rower jest niezapięty, to oznacza, że możemy go bez problemu sobie za free zabrać. No bo skoro jest nieprzypięty, to oznacza, że nikomu nie jest już potrzebny. A może jednak ten kolarzysta mi rozkłamie?
2: Ja bym chciał powiedzieć tak. Według polskiego prawa rowerzyści mają również obowiązek zabrać.
0: No bo skoro jest nieprzypięty, to oznacza, że nikomu nie jest już potrzebny. A może jednak ten kolarzysta mi rozkłamie?
2: Ja bym chciał powiedzieć tak. Według polskiego prawa rowerzyści mają również obowiązek

0: Chce nas zrobić w konia. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak ten kolarzysta Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, czy my się słyszymy? Bo tak coś cię przerywa troszkę, o, nawet jakiś szum morza chyba. Halo, halo?
1: Już jestem, Marcinko.
0: Cześć, witam cię serdecznie. Z kim mam przyjemność w takim razie?
1: Wiesiek dzwoni.
0: Cześć, Wiesiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie rowerowym?
1: No tym razem wydaje mi się, że to Marcinek Łobuz jest straszny.
0: A no tak, no. Myślałem, że to kłamstwo na jaw nie wyjdzie, no. Ale ja wiesz, myślałem, że po prostu Wiesiu, że jak rower jest nieprzypięty, to go można wziąć. No, chyba tak to działa, tak? Czy nie?
1: No nie, no to tak, wiesz, nieładnie, nieładnie.
0: To wiesz co, Wiesiu, to ja proponuję nagrody Vox FM, że ci wyślę po prostu. I obiecuję, że więcej nie będę kłamał. Wybaczasz?
1: Wybaczam, tobie zawsze.
2: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
2: Z Vox FM.
0: Wiesiu wybaczył, ale mi troszkę jest głupy, więc może po prostu zagram?

0: 29 minut po godzinie pierwszej to Obsession w Vox FM. Ja bym cię chciał, Marcinku, zapytać, czy ty masz jakąś obsesję na punkcie mojego kłamstwa?
1: No nie, no panie Mirosie.
0: No bo tutaj zobacz, Leo napisał, że niektóre przepisy trzeba przestrzegać, a inne nie. I to było lekkie kłamstwo z mojej strony, ale ty kradniesz rowery?
1: No nie, no jak kradnę? Nie będę Maćkowi dokładał roboty.

To jest jeden z moich ulubionych wokalistów, Radek Liszewski. On i ona, 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. No i Radek to jest osoba, która zawsze jak coś wyda, to jest to hitem. Możecie mi wierzyć, voxfm.pl, tam wbijamy, tam głosujemy na utwory, które nam się podobają. Radka Liszewskiego w tej chwili tam nie ma, ale kto wie, być może jak coś wyda, to tam będzie. Bo w Vox FM wszyscy mamy wpływ na to, co gramy.

Muszę wam się przyznać, załogo, że poza anteną Mariusz Skielc poprosił mnie: Marcinku, czy możesz złożyć życzenia urodzinowe dla mojej dziewczyny Danusi? Więc ja powiedziałem: nie! Nie ma możliwości, że tego nie zrobię, oczywiście, że tak. Danusiu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że jest z tobą taki cudowny człowiek jak Mariusz, który zawsze cię wspiera na każdym kroku. Najlepsze życzenia 100 lat od Marcinka. I od całej nocnej zmiany. Afterparty gotuje cały się, to dla ciebie.

Jump to the Bus 2K23. Tym pięknym utworem kończymy nocną zmianę. Słyszymy się załogo już za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy w naszym wspólnym nocnym programie, który tworzymy razem. Także bądźcie z nami, bądźcie obecni. Lista obecności będzie, zagadka też będzie. I wiem, że wy też będziecie. Marcinek, do usłyszenia.